0: Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu zna. Co dzień, co noc ten sam.
1: Radio 7.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 23 dzień sierpnia. W 2015 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski w Mistrzostwach Świata w Pekinie zajął 6 miejsce.
3: I'm very glad that I'm here, that I'm come back after 7 years, after my Olympic title.
2: W 2019 roku odbyła się premiera filmu Sługi Wojny. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
4: Poznajesz? Marek Abramski, specjalista od przeszczepu szpiku.
5: Sportowca. Jest jakaś grubsza sprawa. Pachnie zdradą stanu.
2: Urodzili się. W 1878 roku Augustyn Grajek, właściciel apteki przy obecnym placu Mickiewicza 30 w Działdowie, członek działdowskiego magistratu. W 1898 roku w Anielewie w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim Tadeusz Szaliński, prawnik i działacz niepodległościowy, członek Rady Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w 1936 roku. W 1917 roku w Mochowie w powiecie sierpeckim Franciszek Ciepliński, hydraulik, aresztowany przez Niemców za sabotaż w parowozie wozowni w Nasielsku w powiecie nowodworskim i osadzony w obozie koncentracyjnym KL-Soldau w Działdowie. Przeżył okupację niemiecką. W 1922 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Narcyz Hieronim Kowalkowski walczył pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1925 roku Jerzy Otello, duchowny luterański, wieloletni administrator i proboszcz parafii w Nidzicy, administrator innych parafii mazurskich, znany bibliofil, regionalista, publicysta, miłośnik mazurskiej historii. W 1926 roku Jerzy Gąsowski, archeolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gisztora w Pułtusku, w tym samym mieście zmarł. W 1975 roku Sławomir Święcki, piłkarz, który występował na pozycji obrońcy, w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie zaliczył 28 występów.
6: Jeśli dzieci zaczynają w wieku 6-7 lat, myśmy zaczynali jak mieliśmy 12-13.
2: Zmarli w 1527 roku Rafał Leszczyński, biskup płocki, pochowany w kolegiacie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mateusza w Pułtusku. W 1945 roku w Bieżuniu Ludwik Bartłomiej Węglewski pracował jako rachmistrz w Urzędzie Miasta. W 1860 roku zastępca burmistrza Bieżunia. Działacz społeczny, filantrop, cieszył się dużym szacunkiem wśród lokalnej społeczności. Współtwórca i sponsor Ochotniczej Straży Ogniowej wybudował w rynku Bieżunia dwupiętrowy murowany dom, w którym otworzył ekskluzywny sklep i restaurację. Oprócz tego uruchomił elektrownię i piekarnię. W 1951 roku w Przasnyszu siostra Maria Jadwiga od Najświętszego Serca Jezusowego, urodzona w Milewie Rączkach w gminie Krasne w powiecie przasnyskim, mniszka klaryska kapucynka drugiego zakonu świętego Franciszka reguły świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL-Soldau w Działdowie. W 1983 roku Janusz Prawdzic Szlaski, urodzony w Pułtusku, nauczyciel, urzędnik, podpułkownik Armii Krajowej, komendant okręgu Nowogródek Armii Krajowej, działacz emigracyjny, awansowany do stopnia pułkownika kawalerii przez władze emigracyjne. W 1994 roku Marek Elżanowski, prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego. Młodość spędził w Przasnyszu, gdzie ukończył szkołę podstawową nr 1 i liceum ogólnokształcące. W 2022 roku Irena Morawska, urodzona w Ciechanowie dziennikarka, reporterka, scenarzystka filmowa.
7: Na pomysł naszego filmu wpadliśmy, gdy telefonując pod powszechne w prasie ogłoszenia fotomodelki poszukuje, często odzywały się agencje towarzyskie.
8: Tego się teraz.

0: Tu Radio 7.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
0: Reklama.
6: Radio 7.
7: Good love is a never ending story. Can nothing break it.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Rolniku, hodowco, TV Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TV Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Ekopark w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka po wczorajszym wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
3: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
2: Strażacy organizują pokazy m.in. podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
4: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
5: Pomocy można udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
2: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15:00 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6, 6-4.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzęsienie ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
3: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
2: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
4: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
5: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
6: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
2: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywocinę 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault Rudnik.pl.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 23 dzień sierpnia. W 2015 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski w Mistrzostwach Świata w Pekinie zajął 6. miejsce.
3: I'm very glad that I'm here, that I'm come back after 7 years, after my Olympic title.
2: W 2019 roku odbyła się premiera filmu Sługi Wojny. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
4: Poznajesz? Marek Abramski, specjalista od przeszczepu szpiku, sportowca.
5: Jest jakaś grubsza sprawa. Pachnie zdradą stanu.
2: Urodzili się. W 1878 roku Augustyn Grajek, właściciel apteki przy obecnym placu Mickiewicza 30 w Działdowie, członek działdowskiego magistratu. W 1898 roku w Anielewie w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim Tadeusz Szaliński, prawnik i działacz niepodległościowy, członek Rady Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w 1936 roku. W 1917 roku w Mochowie w powiecie sierpeckim Franciszek Ciepliński, hydraulik, aresztowany przez Niemców za sabotaż w parowozie wozowni w Nasielsku w powiecie nowodworskim i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. Przeżył okupację niemiecką. W 1922 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Narcyz Hieronim Kowalkowski walczył pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1925 roku Jerzy Otello, duchowny luterański, wieloletni administrator i proboszcz parafii w Nidzicy, administrator innych parafii mazurskich, znany bibliofil, regionalista, publicysta, miłośnik mazurskiej historii. W 1926 roku Jerzy Gąsowski, archeolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieisztora w Pułtusku, w tym samym mieście zmarł. W 1975 roku Sławomir Święcki, piłkarz, który występował na pozycji obrońcy, w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie zaliczył 28 występów.
6: Dzisiaj dzieci zaczynają w wieku 6-7 lat. Myśmy zaczynali, jak mieliśmy 12-13.
2: Zmarli w 1527 roku Rafał Leszczyński, biskup płocki, pochowany w kolegiacie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mateusza w Pułtusku. W 1945 roku w Bieżuniu Ludwik Bartłomiej Węglewski pracował jako rachmistrz w Urzędzie Miasta. W 1860 roku zastępca burmistrza Bieżunia, działacz społeczny, filantrop, cieszył się dużym szacunkiem wśród lokalnej społeczności. Współtwórca i sponsor Ochotniczej Straży Ogniowej wybudował w rynku Bieżunia dwupiętrowy murowany dom, w którym otworzył ekskluzywny sklep i restaurację. Oprócz tego uruchomił elektrownię i piekarnię. W 1951 roku w Przasnyszu siostra Maria Jadwiga od Najświętszego Serca Jezusowego, urodzona w Milewie Rączkach w gminie Krasne w powiecie przasnyskim, mniszka klaryska kapucynka drugiego zakonu świętego Franciszka reguły świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1983 roku Janusz Prawdzic Szlaski, urodzony w Pułtusku nauczyciel, urzędnik, podpułkownik Armii Krajowej, komendant okręgu Nowogródek Armii Krajowej, działacz emigracyjny, awansowany do stopnia pułkownika kawalerii przez władze emigracyjne. W 1994 roku Marek Elżanowski, prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego. Młodość spędził w Przasnyszu, gdzie ukończył szkołę podstawową nr 1 i liceum ogólnokształcące. W 2022 roku Irena Morawska, urodzona w Ciechanowie dziennikarka, reporterka, scenarzystka filmowa.
7: Na pomysł naszego filmu wpadli, gdy telefonując pod powszechne w prasie ogłoszenia fotomodelki poszukuje, często odzywały się agencje towarzyskie.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klientów. Klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 790. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Jest godzina 10.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
8: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
7: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
9: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
7: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.

0: kapelusz przed pocztą zdejm.
1: Reklama.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
5: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
3: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
2: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
3: Na początku tygodnia omówię tę kwestię z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
2: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej, to za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
4: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
2: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył Superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
6: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
8: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Reklama.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
2: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwie sprawdzane.
5: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
4: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
2: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazałoby, kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowania do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.

Dzień dobry, jest niedziela, minęło południe, czas rozpocząć niedzielną biesiadę. Dzisiaj wyjątkową z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że dzisiaj jesteśmy w Żurominie. Dzisiaj jesteśmy na placu przed Żuromińskim Centrum Kultury. Tam proszę nas szukać i zapraszamy wszystkich Państwa, którzy może nie wiedzieli, chociaż dosyć intensywną kampanię promocyjną robiliśmy tego wydarzenia, ale może ktoś akurat przegapił, to bardzo proszę. Jeśli Państwa pogoda próbuje odstraszyć, nie, proszę się niczym nie martwić, śniegu dzisiaj nie będzie, obiecuję. Mróz też postanowił dzisiaj odpuścić, więc może upał, jakby troszkę zelżał, ale spokojnie. Jeśli nawet pojawi się jakiś letni deszcz, to nie znam jeszcze nikogo takiego, komu by letni deszcz zaszkodził. Nie będzie żadnych nawałnic, żadnych wichur, więc spokojnie. Za to będzie gorąca atmosfera, będzie też ciepłe jedzenie, będzie można się rozgrzać też przy czymś ciepłym, no i dużo fajnych takich klimatów radiowych. To jest pierwsza sprawa, dlaczego ta dzisiejsza niedzielna biesiada jest wyjątkowa. A powtórę, moi drodzy Państwo, już za 3 dni mija 14 lat, jak jesteśmy w Państwa domach. 14 urodziny Radia 7, naprawdę tak szybko to zleciało i rzeczywiście w tym roku to wydarzenie przypada już za 3 dni, 26 sierpnia. Dzisiaj można nam złożyć życzenia, na przykład przyjść w Żurominie przed plac przy Żuromińskim Centrum Kultury i tam można się uśmiechnąć. No dobrze, i jeszcze ze spraw organizacyjnych, jak już Państwo będziecie przed RZCK w Żurominie, to możecie Państwo szukać kampera naszego, a w kamperze Adam Ejnik obsługuje mikrofon i tam będziecie mogli również przesłać dzisiaj swoje życzenia, swoje pozdrowienia, ale gdyby to nie było możliwe, to można też taką tradycyjną formą, czyli telefonując do nas pod 792-150-150 lub nagrywając się w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7, czyli tutaj akurat nic się nie zmieniło. I za chwilę będziemy się łączyć po raz pierwszy z Żurominem. Zobaczymy, co tam dobrego się dzieje, czy już ktoś się pojawił. No i jaka atmosfera jest, o pogodzie nie wspominając. Ale to za chwilę, dobrze? Na razie zagramy.

0: Proszę Państwa, też niedzielna biesiada w ucho wpada. No nie da się inaczej. Znam takich, którym nawet w oko wpada czasem. Dziś, moi drodzy Państwo, jesteśmy w to niedzielne popołudnie w Żurominie, przed Żurominskim Centrum Kultury. Zapraszamy, polecamy, namawiamy. Proszę nas odwiedzić. Pogoda podobno jest niezła. Na miejscu jest Adam Ejnik. Halo, halo, Adam.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik. Jesteśmy w Żurominie. Żuromin i impreza Radia 7 przy wspólnym stole. Na początek przywita Państwa dyrektorka Żuromińskiego Centrum Kultury, Paulina Wichowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: Warto tutaj do nas przyjechać przy wspólnym stole, edycja 2026. Słychać muzykę, słychać DJ-a. Warto tu przyjechać?
2: Oczywiście, że warto. Pogoda dzisiaj nam dopisała wyjątkowo. Musimy korzystać z każdej takiej chwili. Rozstawiają się już koła gospodyń wiejskich, będą pyszne dania, dużo atrakcji, muzykę już słychać, a później też gwiazda wieczoru z tego, co czytałam na plakatach i na wszystkich rolkach. Bobby!
1: Szaleństwo, proszę Państwa. Mało tego, będzie mnóstwo darmowych dań i to pysznych dań, bo będzie je przygotowywał szef kuchni. Na to tak się chyba szykujemy.
2: Już na zapleczu kucharz wszystko przygotowuje. Na pewno będzie pokaz pieczenia chleba, z tego co udało mi się usłyszeć, i na pewno jakieś główne danie, bardzo pyszne. Kaszotto, a co w środku? Musicie przyjść, żeby zobaczyć i posmakować.
1: Zapraszamy serdecznie do Żuromina.
2: Zapraszamy. Impreza będzie...
1: Przednia.
2: Przednia.
1: Paulina Wichowska, dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury, i ja. Zapraszamy serdecznie. Piotrek, ty też musisz tu wszystkich zaprosić.
0: Zapraszam. Oczywiście, że zapraszam i tak będę dzisiaj zapraszał do 15. Mam nadzieję, że będzie grubo. Dzisiaj w Żurominie jesteśmy tam, Radio 7 przy wspólnym stole. No i Radio 7 również 14 urodziny swoje obchodzi. To też trzeba jasno sobie powiedzieć. Moi drodzy Państwo, dzisiaj z Żurominem będziemy się łączyć. Jeśli Państwo chcieliby przesłać życzenia, to można właśnie w Żurominie, w okolicach kampera naszego radiowego się zakręcić i tam Adam Ejnik z mikrofonem biega i nagrywa Państwa pozdrowienia. To jest ta forma, ale też można nagrać swoje pozdrowienia w naszej smartfonowej aplikacji albo zadzwonić do nas pod 792-150-150. Jeśli chodzi o nagrania, coś już mamy.
3: Dzień dobry. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla mojej siostry Michaliny Zdziałdowa, która obchodziła swoje urodziny 20 sierpnia. Siostro, życzę Ci dni pełnych słońca, radości oraz ludzi, którzy potrafią wywołać uśmiech na Twojej twarzy. Bądź zawsze tak wyjątkowa, jaka jesteś. Niech Twoja wrażliwość i siła przyciąga do Ciebie tylko dobre osoby. Kochamy Cię. Pamiętaj o tym. Moja siostra Angelika z mężem Radkiem i dziećmi Olą i Kamilem.
0: Zaczyna się całkiem nieźle. Teraz jeszcze Państwa telefony, bo też można do mnie dzwonić. 792-150-150 to jest ten numer, który można wybrać i połączyć się ze mną, ale przypominam, dzisiaj no taka nietuzinkowa okazja, bo można też nagrać się w Żurominie u boku Adama Ejnika, o tak bym powiedział. Polecam Państwu, a teraz odbieram telefony pierwsze dzisiaj. Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
4: Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia następnych 50 lat dla tego radia.
0: Dziękujemy.
4: Przynajmniej 50 lat. No i chciałbym życzenia złożyć dla państwa Szymańskich z Szumania. No i dla wszystkich sąsiadów, przyjaciół, rodziny.
0: A kto życzenia składał?
4: Wojciech z Płocka. I prosiłbym o Mirkę, dobrze?
0: Dobrze, dziękuję panie Wojtku, pozdrawiamy Płock, wszystkiego dobrego. No, pan Wojtek życzył nam 50 lat jeszcze w eterze, to ja już tyle nie doczekam, bo już w moim wieku to wiedzą państwo, że to już bliżej niż dalej, więc... Ale może moi następcy jeszcze pociągną tę łajbę jakoś i poprowadzą je po morzach i oceanach niespokojnych czasem. Może się uda. No na pewno się uda, to ja jestem przekonany. Natomiast teraz bardzo proszę, jeszcze można do mnie zadzwonić 792-150-150. Ja wiem, że dzisiaj Państwo, co niektórzy już w Żurominie, jeszcze inni w drodze do Żuromina, no ale też proszę nie zapomnieć, że te formy kontaktu, czyli możliwość nagrania się w smartfonowej aplikacji Radia 7 i zatelefonowanie do nas, też dzisiaj te formy pozdrowień obowiązują. Moi drodzy Państwo, dzisiaj w Żurominie Bobby na swoim koncercie. Będzie to na pewno ta piosenka. Pojawi się dzisiaj w Żurominie też na żywo.

0: Niedzielna biesiada Radia 7. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jak zaczynaliśmy w sierpniu 2012 roku, no to jeszcze tak było bez biesiady zupełnie. Biesiada pojawiła się pół roku później, na początku. Właśnie tutaj jest to jeszcze do końca nieustalone, jak to w końcu było, ale nawet bym powiedział, że rok później, mniej więcej w sierpniu 2013 roku z Pawłem Berentem wtedy uruchomiliśmy niedzielną biesiadę. Chyba najpierw nawet sam to zrobiłem, a później Paweł dołączył. No i jakoś tak nam się to kręci już tyle lat, czyli troszkę krócej niedzielna biesiada w Państwa głośnikach niż ogólnie Radio 7, ale rzeczywiście za 3 dni minie 14 lat, jak Radio 7 gra u Państwa w głośnikach. Najpierw na 98 FM w Mławie, Działdowie i okolicach. Później rok 2015 dołączył Żuromin, 88 FM. Rok 2021 dołączył Ciechanów, 105 FM. I w roku 2024 dołączył Sierpc, 107,9 FM. W internecie cały czas jesteśmy. W systemie radia cyfrowego DAB Plus w Warszawie też jesteśmy już od kilku ładnych lat. No i tak Radio 7 nam się rozwija powoli. To też jeszcze powiedzmy przy tej okazji, że już za niecałe 2 miesiące uruchamiamy nowe nasze radio. To będzie Radio Wama, jak Warmia Mazury. Radio Wama w Olsztynie i Ostródzie na zachodnich Mazurach. I to będzie drugie radio. Zobaczymy, czy też taki sukces odniesie. No to dopiero ten ploch. Jedno radio mu za mało, musi mieć dwa. Czy będzie trzecie? Już są pytania. Przenieśmy się do Żuromina, bo tam dzisiaj jesteśmy, tam dzisiaj świętujemy 14. urodziny Radia 7, ale też projekt realizujemy przy wspólnym stole. Projekt zrealizowany z budżetu obywatelskiego Mazowsza. No i na miejscu jest Adam Ejnik. Halo, halo.
1: Żuromin przy wspólnym stole, projekt Radia 7. Bawimy się doskonale, koła gospodyń wiejskich już się rozłożyły, pyszne jedzenie, a ze mną jest burmistrz Żuromina, Michał Bodenszac. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam słuchaczy.
1: Miło nam jest, że jesteśmy w Żurominie w tym roku.
2: Ja bardzo się cieszę, że Radio 7 dotarło ze swoimi urodzinami, ze swoimi imprezami do Żuromina, bo Żuromin to chyba szczególne miejsce dla Radia 7. Jesteśmy tu dzisiaj my. Czekam, kiedy dołączą do nas pozostali słuchacze Radia 7.
1: Zaraz, zaraz. Szczególne miejsce? Dlaczego?
2: Szczególne miejsce, bo pamiętam, kiedy jeszcze byłem młody i wiele, wiele lat temu był taki projekt pod nazwą Magic FM, Radio Magic FM. To był projekt Piotrka Plocha, mieszkańca Żuromina, wielkiego pasjonaty radia, człowieka, który kochał radio, i ten swój projekt Magic FM po wielu, wielu latach przekuł w projekt pod nazwą Radio 7.
1: Skądś znam to nazwisko, a poza tym dlaczego warto przyjechać do Żuromina?
2: Żuromin jest pięknym, urokliwym miasteczkiem na rubieżach Mazowsza. Trudno tu dojechać. Trudno dlatego, że nie prowadzą do Żuromina drogi krajowe. Wprawdzie są drogi wojewódzkie, ale miejsce trochę na uboczu. Ma to swoje minusy w sensie gospodarczym, ale ma też wielkie plusy w sensie odpoczynku, w sensie komfortu, mieszkania tutaj, spokoju i takie imprezy jak dzisiaj.
1: I żadne tory tu nie prowadzą, także przyjeżdżajcie do nas samochodami, rowerami albo przychodźcie na piechotę. Zapraszamy.
2: Zapraszamy serdecznie. Niedziela, Żuromin.
0: A to ci dopiero niespodzianka, że pan burmistrz, no Michał, tak mogę powiedzieć, bo znamy się po imieniu od wielu lat, że Michał pamiętał i jeszcze wspomniał Magic FM, tak to było kiedyś. Możemy o tym dzisiaj mówić, bo to już się przedawniło, już żadna kara chyba mi za to nie grozi. To było pirackie radio, nadawało bez zezwolenia w Żurominie. Tak zwane grzechy młodości to były. A dla tych, którzy nie słuchali wtedy, brzmiało to tak.
3: Słuchacie radia.
0: Wasze radio. Tak to było. I to było już ponad 20 lat temu, 25 lat temu. Takie to dzieje stare. Moi drodzy, dzisiaj wspominamy też troszkę te 14 lat Radia 7 w Państwa domach. Gdybyście mieli ochotę podzielić się też swoimi wspomnieniami, proszę również o tym pamiętać i dać nam znać, jak ta Wasza przygoda z Radiem 7 się zaczęła, bo domyślam się, że są tacy, którzy może z nami są też od początku. To się jeszcze okaże dzisiaj. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
4: Witam pana dyrektora.
0: Dzień dobry, panie Witku.
4: Czas dzisiaj kłania.
0: Dzień dobry, panie Witku. Miał pan dzisiaj być w Żurominie.
4: Jestem, proszę pana.
0: Jest pan w Żurominie.
4: Jestem, proszę pana. I trzy dziewczyny przyjąłeście.
0: A, super. I pierwszy raz w Żurominie pan w życiu jest.
4: Jest, oczywiście, panie Piotrusiu. Jestem pierwszy raz.
0: Panie Witku, to jest moje rodzinne miasto, więc tam proszę nie demolować.
4: Tak jest, nie będziemy demolować. Tak jest. Panie Piotrusiu.
0: Tak.
4: Chcę pozdrowić wszystkich kolegów z Ciechan was pracy, proszę pana. Tych, co dbają o porządek i no właśnie, żeby jednostce porządek był. I proszę pana, panie Piotrusiu.
0: Tak.
4: I dla tych pięknych dziewczyn, co przyniosłem, piosenkę chciałem zamówić.
0: Jaką?
4: Techno Cyganki.
0: A, dobrze, dobrze, będziemy grać.
4: Tak jest, jesteś już w Żurominie, panie Piotrusiu.
0: Wszystkiego dobrego, panie Witku. Udanej zabawy życzę i smacznego.
4: Dziękujemy.
0: Dzięki, pozdrawiam. Panu Witkowi życzę smacznego, nie bez powodu, bo dzisiaj w Żurominie oprócz imprezowania będzie też jedzone. Dzisiaj 500 porcji gulaszu dla słuchaczy Radia 7, dla uczestników dzisiejszej zabawy będzie przeznaczone troszkę później. Jeszcze trzeba będzie poczekać, bo też trzeba najpierw to ugotować wszystko. A dzieje się to na żywo, na miejscu można podglądać, można kibicować nawet również. Takie to atrakcje właśnie dzisiaj w Żurominie. Telefony dzwonią dalej. Halo, Radio 7, witam.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry. Pani Jadziu.
5: Kłaniam się bardzo nisko. Mhm. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
5: Cały zespół radia, słuchaczy, sąsiadów, znajomych, wnuczków, prawnuczków swoich. Bo właśnie przyjechali w odwiedziny do mnie. Klub seniora w Gumowie. Panie Piotrze, czy mogłem poprosić o piosenkę dla ciebie?
0: Dla mnie?
5: Może być i dla pana też.
0: Pewnie. Pewnie.
5: No to dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję panie Jadziu, serdecznie pozdrawiam. Dla ciebie. Nie wiem, o którą piosenkę dla ciebie chodzi, ale zaraz spróbujemy zgadnąć, tak, żeby pani Jadzie było miło. Może uda mi się trafić właśnie w tę. Tu Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witam.
6: Chciałbym złożyć życzenia dla Michaliny Pruchnieckiej z Działdowa z okazji urodzin 15. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i niech jej się wiedzie, jak to mówi, w ponadpodstawowej szkole. Będzie chodziła do średniej. Życzenia składa dziadek z Działdowa z babcią.
0: Dziękuję bardzo. Piękne pozdrowienia dla państwa również. Dziękuję bardzo. Za chwilę odbieram kolejne telefony, ale widzę, że coś mi tutaj też w międzyczasie tak zwanym wpadło, jeśli chodzi o wiadomości głosowe.
7: Witam serdecznie, kłania się Janusz z Danii. No tak jak pisałem na Facebooku, w Danii od rana była bardzo, bardzo, bardzo brzydka pogoda, lało jak z cebra dosłownie. No w tej chwili się wypogodziło, wyszło nieśmiało słoneczko. Tak, nie wiem, czy to dlatego, że włączyłem siódemkę, czy nie. No, taki żart. Panie Piotrze, oczywiście pozdrawiam pana, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam również Bożenkę i życzę jej dużo, dużo uśmiechu przez cały dzień i przez cały kolejny tydzień. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję, panie Januszu, pozdrawiam również. Dobrze, czy jeszcze jeden telefon sobie odbierzemy teraz? Tak, dzwoni, więc odbierzmy. Dzień dobry, tu Radio 7. Halo. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Dla pana Piotra pozdrowienia, Ania Zdałdowa się.
0: Dziękuję, pani Aniu, pięknie.
8: Tak, chciałam złożyć dla mojego syna, który wczoraj miał urodziny. Życzę mu wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, wytrwałości w pracy, bo razem z żoną podążają do Holandii, byli na urlopie, a także chciałam dla synowej złożyć, która miała 12 urodziny. Życzę im szerokiej drogi. Pozdrawiam też wnuczkę, która z nimi jedzie i dla Radia 7 wszystkiego dobrego życzę.
0: Bardzo pani Aniu, dziękujemy. Serdeczne pozdrowienia też dla pani. Dziękuję. Kłaniam się. No dobrze, to teraz wracamy do muzyki, moi drodzy państwo, bo tutaj już czeka dla pani Jadzi, dla ciebie. Nie wiem, czy o ten utwór akurat chodziło, ale może o ten. Później piękną cygankę zagramy też dla pana Witka. a potem kolejne wejście antenowe i kolejne Państwa życzenia, pozdrowienia będą. Może jeszcze się z Żurominem też połączymy. Jeśli nie teraz, to na pewno w tej godzinie jeszcze jedno połączenie będzie.

0: Niedzielna biesiada. Dzisiaj jesteśmy w Żurominie z projektem Przy Wspólnym Stole, a także z 14 urodzinami Radia 7. Dzisiaj też wspominamy troszkę historię Radia 7. Marek napisał, że mówiliśmy już o Magic FM, a nie mówiliśmy o Radiu Żuromin. No to prawda, ale to ja nie wiem, czy jest się do czego przyznawać, bo to były jeszcze czasy szkolne były. Rok 90. No tak, tak właśnie było. To wtedy na UKF-ie były tylko 3 programy Polskiego Radia i ja. I nikt więcej. I już wtedy w czasach szkolnych miałem takie wielkie marzenie, żeby mieć swoje radio i wtedy po piracku takie radio próbowałem robić na dwóch kasprzakach i amatorsko zbudowanym nadajniku. Takie to czasy wówczas były. W 94 roku, pamiętam, chciałem dostać się do pracy do Katolickiego Radia Ciechanów. Wówczas tak się nazywała ta stacja. I ówczesny dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów odmówił mi przyjęcia do pracy. Powiedział, że jestem za cienki i się do radia nie nadaje. No, tak to ta droga moja kręta była. Aż dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z Państwem 14 lat w Radiu 7. No i duża duma mnie rozpiera, że tak fajnie nam się rozwija to radio i ta społeczność wokół Radia 7. 792-150-150, bardzo proszę o telefony. Teraz jest właściwy czas, ażeby do nas zadzwonić. Radio 7, witam, dzień dobry. Halo, halo, kłaniam się. O, tutaj coś dzwoni. Dzień dobry, Radio 7.
1: Dzień dobry, Zbyszek dzwoni. Chciałem pozdrowienia przekazać.
0: Słuchamy, panie Zbyszku, jesteśmy na antenie.
1: Chciałem pozdrowić, Zbyszek z Wrocławia się kłania. Waszego radia słucham od tygodnia czasu. O, w Europie, czyli... w Młotkowie byłem. Mhm. I chciałem pozdrowić kuzynkę Renatę z mężem Mariuszem, jej córkę i Zuzię.
0: O, pięknie. Panie Zbyszku, jaka pogoda we Wrocławiu dzisiaj?
1: Słoneczko świeci.
0: O.
1: Super się was słucha w tramwaju, prowadząc tramwaj.
0: O, i... pan motorniczy.
1: Tak.
0: Bo, panie Zbyszku, bo my mamy już jednego motorniczego z Gdańska, teraz drugi motorniczy, tym razem z Wrocławia.
1: Z Wrocławia, zgadza się.
0: Nie wiem, no, jak to jest. Radio 7 jest najbardziej popularne wśród motorniczych.
1: Tak, fajna muzyka i składam wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy waszej.
0: Bardzo dziękuję. Tak, panie Zbyszku, to ja zaraz dla pana piosenkę zagram.
1: Okej, dobra, dzięki bardzo.
0: Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia. Słyszą państwo, pana Marka z Gdańska państwo pamiętają, prawda? Regularnie się odzywa, dzwoni, pisze na Facebooku, jest bardzo aktywny. Słucha nas również w gdańskich tramwajach w pracy. A teraz okazuje się, że jesteśmy również w tramwajach wrocławskich u pana Zbyszka. Niebywała historia. To zaraz będziemy grać piosenkę o tramwajach, a przy okazji, jak już dzisiaj jesteśmy w Żurominie, no to pozdrawiam mieszkańców żuromińskich tramwajów. To też takie charakterystyczne w Żurominie miejsce. Ci, którzy nie są z Żuromina, pewnie nie do końca wiedzą, o co chodzi, ale to może jest właśnie okazja, żeby zgłębić ten temat. Cóż to w Żurominie są za tramwaje? Proszę popytać, proszę poszukać. Może ktoś ma znajomych w Żurominie, może się odezwać i dowiedzieć się, co

0: już to są za tramwaje w Żurominie. A są, zapewniam Państwa, i to już od naprawdę wielu, wielu lat. Dobrze. To co? To kolejny telefon od Państwa teraz. 792-150-150. Tu można zadzwonić. Halo, halo. Radio 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Mirek z Warszawy się kłania.
0: Dzień dobry, panie Mirku. O, dzisiaj w Warszawie.
1: Dziś wyjątkowo w Warszawie. Mhm. Z okazji tej 14. rocznicy. No, wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękuję.
1: I redakcji dla wszystkich Państwa. No i tak przyszło mi na myśl. Zaczynaliście 14 lat temu.
0: No właśnie, co pan wtedy robił?
1: Ciężko tyrałem na kolei.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jako maszynista, jak pan pamięta kiedyś. Tak. Rozmowę, ale to dawno było. No ale co mi przychodzi do głowy, proszę pana, że Robinie, no słyszę kolegi pańskiego przedstawia, a panią dyrektorkę, to tak trochę niepoważnie, no.
0: Nie?
1: To była pani dyrektor. O tak, aha, to by brzmiało normalnie. 14 lat temu na pewno żeście taki makaronów nawijali.
0: Wtedy nie było. No, a teraz wie pan, nie zaprasza się pani gość, nie. Tylko panią gościnie.
1: A niech się pani gościna to się robiło w naszych czasach, panie Piotrze, w domu i się gościło, prawda? Nie było gościny, tylko...
0: I butelki dzwoniły.
1: Też tak było. Także nie podoba mi się tak. Okay. Proszę tą stronę nie iść, tak bardzo.
0: To
1: proszę,
0: są tak zwane feminatywy, no nie wszyscy się chcą z nimi pogodzić, ale no ciężko jest... wie pan, to tak, że to też jest, czy pani posłanka, czy pani poseł? Czy pani listonosz, czy pani listonoszka?
1: No, czy pani, nie wiem, majorowa, czy pani major?
0: No właśnie. To są takie dylematy językowe. Ale wie pan, czas się zmienia, czasy się zmieniają. Może trzeba trochę wyjść.
1: Ale my się nie zmienimy, mówię za siebie.
0: Okej, dobrze, dobrze.
1: Ja się nie zmienię.
0: Szanuję, panie
1: Mirku. Namawiam wszystkich do tego. Mm-hmm. Redakcję też.
0: Dobrze.
1: Dobra, jeszcze raz kłaniam się, pozdrawiam.
0: Dzięki, panie Mirku.
1: I smacznego tego gulaszu.
0: No właśnie.
1: Spróbować. No.
0: Ale pociągiem do Żuromina by pan nie dojechał, bo tam torów nie ma.
1: No nie, no ale gdzieś tam w okolicach. Płońska gdzieś tam.
0: To najbliżej albo z Mławy, albo z Sierpca, albo z Działdowa.
1: Tak. A co do tego, kiedy radio usłyszałem, Radio 7, no to już kiedyś mówiłem, w Mławie stałem na boku, tak zwanym, na torze bocznym, no i tak szukałem tym swoim radiku i wtedy właśnie. I tak mi zostało, a to było dawno. No dawno może nie 14, ale ponad dychę. No.
0: Za 12.
1: Dobra.
0: Panie Mirku, wszystkiego dobrego dla pana. Bardzo dziękuję za telefon i za te wspomnienia.
1: Wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Kłaniam się, dziękuję bardzo, pozdrowienia. Takie to wspomnienia od pana Mirka. Jak Państwo słyszą, i na bocznicy mławskiej, na boku, na tym bocznym torze, bo jako takiej bocznicy tutaj chyba nie ma, tylko jest ten tak zwany trzeci tor. No i tam sobie pan Mirek stał, kręcił radiem i złapał, i jak się zaraził, to tak zostało do dziś. Witam, dzień dobry, tu Radio 7.
2: Witam, panie Piotrze, witam. Marcin z Tczewa dzwoni.
0: O, dzień dobry, panie
2: Słuchamy
0: Marcinie.
2: Dzisiaj akurat mam wolne, to pozdrawiam Marka, bo Marek tam na linii.
0: A, no właśnie. Pan też z tramwajów.
2: A ja dzisiaj wolne, tak. Mm-hmm. Tutaj gdańskie tramwaje się odezwały. Panie Piotrze, gdańskie tramwaje.
0: Widzi pan, ale były też wrocławskie tramwaje, także...
2: No właśnie chciałem pozdrowić kolegę. Właśnie słyszeliśmy właśnie, że tam z Wrocławia. Też pozdrawiam serdecznie z Wrocławia. I chciałem serdecznie pozdrowić Iwonę, Roberta z Mławy i wujka Henia, naszego seniora rodzinnego z Działdowa. Chciałem serdecznie, na pewno słucha, bo on zawsze słucha siódemki, także serdecznie chciałem pozdrowić. No i pana, panie, całą redakcję. I tak trzymajcie dalej. Tam tramwaje w Gdańsku słuchają. Jak nie Marek, to Marcin. Zawsze ktoś słucha tego Radia 7
0: to, z Mławy. To zaraz też dla was piosenkę zagram, dla wszystkich tramwajarzy.
2: O, dziękuję bardzo, dziękuję. Właśnie słuchamy, zaraz podgłoszę radyjko, mam właśnie ściszone. Zaraz radyjko podgłoszę i będziemy słuchać.
0: Super, dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia, kłaniam się. No to jeszcze jeden telefon od Państwa odbiorę i za chwilę będziemy grać, między innymi dla tramwajarzy, bo jak Państwo słyszą, no jeszcze brakuje, żeby tramwajarze z Warszawy się odezwali albo z innych miast Polski. To już w ogóle będę się zastanawiał, co to się stało, że Radio 7 wśród tramwajarzy jest takie popularne. Dzień dobry, tu Radio 7.
3: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić, dzwonię z Warszawy, chciałbym pozdrowić swoją rodzinę. Moją rodzinę, syna, teścia i kochaną żonę Monikę.
0: A od kogo pozdrowienia?
3: Pozdrowienia od kochającego Mariusza.
0: Dzięki panie Mariuszu, to my też przesyłamy pozdrowienia, dziękuję. Telefon z Warszawy, jak państwo słyszą. No kiedyś to było nie do pomyślenia. Nie wiem, czy państwo pamiętają te początki Radia 7. Jak się ktoś odezwał z Lidzbarka, z Przasnysza, z Płońska, to już było wielkie święto. A teraz proszę posłuchać. Cała Polska Radia 7 słucha. Od ucha do ucha. Gramy dla tramwajarzy teraz. Zróbcie radio głośniej. Yeah.

0: To już minęła 13 i to jest niedzielna biesiada w Radiu 7. Drugą godzinę naszego dzisiejszego programu rozpoczynamy. I dzisiaj jesteśmy z Państwem do 15 na antenie. Na antenie do 16 muzycznie jeszcze w tych klimatach. A w Żurominie myślę, że tak do 18 dzisiaj będziemy. Sporo atrakcji. Polecamy Państwu, kto jeszcze się nie zdecydował, proszę się pojawić. Może dłuższy rękawek proszę założyć, bo dzisiaj rzeczywiście temperatura poniżej 20 stopni, ale nie pada. Jest przyjemnie, podobno. No właśnie, czy jest przyjemnie? Połączmy się z Adamem Jejnikiem, który jest w Żurominie. Halo, halo.
1: Przy wspólnym stole 2026 Żuromin, plac Piłsudskiego, zapraszamy serdecznie i ze mną jest pierwszy z naszych słuchaczy. Proszę się przedstawić.
2: Dzień dobry, Bartosz, przyjechałem z Warszawy, oczywiście z Mokotowa.
1: Znamy Bartosza, Bartosz prawie wszędzie jest z nami.
2: Staram się, bardzo mi miło, tak, podążam za siódemką już od, myślę, że tak 5-7 lat.
1: I co takiego w tej siódemce jest, że się za nią podąża?
2: Oj, przede wszystkim atmosfera, audycje, programy, no i oczywiście prowadzący. Muszę wspominać oczywiście o naszej niedzielnej biesiadzie, która tak przyciąga wszystkich słuchaczy.
1: My tutaj wcześniej rozmawialiśmy. Rozumiem, że słucha pan niemal wszystkiego, prawda? A ja dowiedziałem się, że nawet kronik pogranicza, bo coś z tymi kronikami pogranicza jest dla pana ważnego.
2: Tak, zdarza mi się o 13.30 przełączyć na audycję właśnie pana Adama, bo mimo tego, że nie jestem związany z północnym mazowszym i działdowszczyzną, jestem warszawiakiem tak naprawdę z pokolenia, to są to bardzo ciekawe historie, które tak naprawdę też kształtują nasz światopogląd, jeśli chodzi o nas, ludzi z Mazowsza.
1: I to jest taka rodzinna też historia.
2: Tak, tak. Moja babcia oczywiście nie żyje, ale była w obozie w Działdowie. To taka przykra historia. To był taki epizod, ale tak, mamy to w rodzinie, taki epizod.
1: No właśnie, przykra historia, a wracamy teraz do... Przy wspólnym stole, to jest biesiada, to jest taniec. Jak tu się panu podoba?
2: Panie Adamie, teraz się cieszymy. Oczywiście jest super. Powiem tylko, że jak wyjeżdżałem z Warszawy, było na wyświetlaczu 19 stopni, tu jest 15, ale myślę, że atmosfera będzie gorąca i nas tu wszystkich rozgrzeje.
1: Ja to myślę, że tu ze 40 jest stopni.
2: To tak na lekko.
1: Proszę, jeżeli pan ma ochotę, to można jeszcze kogoś pozdrowić.
2: Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich biesiadników i całą naszą radiową, siódemkową rodzinkę. Wszystkiego dobrego życzę.
1: Pozdrawiam i ja. Dziękuję bardzo.
0: Jeśli chodzi o kroniki pogranicza, one wrócą po wakacyjnej przerwie, bo teraz trwa wakacyjna przerwa. Troszkę programów z anteny zniknęło. Część ekipy na urlopach. Jutro Jarek Wydra wraca po urlopie. Później jeszcze kolejne osoby dołączają i tak mniej więcej w połowie września wrócą też wszystkie programy, które Państwo znają, lubią. No i one też na antenę po wakacyjnej przerwie powrócą. Bartosz, skoro jest pan Bartosz, to pewnie pani Bernadeta też tam gdzieś jest. Proszę słuchać uważnie. Może się pojawi również na antenie. Będąc w Żurominie, szukajcie Adama Jejnika, szukajcie kampera Radia 7 i tam ten nasz magiczny mikrofon, do którego można parę słów powiedzieć, można się nagrać. Dobrze, to co? To telefony teraz bym chętnie poodbierał od Państwa. Jeśli Państwo mają ochotę zadzwonić, proszę to zrobić. 792-150-150. Nagrać się można również w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7, do zainstalowania której Państwa namawiam. Tu siódemka, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam serdecznie, Nowe Miasto.
3: Tak, oczywiście. Chciałbym pozdrowić pana przewodniczącego.
0: Dziękuję.
3: Oraz całą rodzinkę moją.
0: Też bardzo dziękuję w imieniu rodzinki.
3: Dziękuję panie Piotrze, dziękuję. Miłe zabawy.
0: Dziękuję, do usłyszenia. O, myślałem, że państwo jednak przyjedziecie do Żuromina, to nawet z Nowego Miasta. No ile to tam? Do Żuromina jest tam z 50 parę kilometrów, więc wcale nie tak daleko. Ale gdybyście się państwo jeszcze zastanawiali, to jeszcze można zmienić swoje plany i wsiąść w samochód i przyjechać do Żuromina. Dzień dobry, Radio 7. Witam. Halo, halo. Nie porozmawiamy? To dziękuję bardzo. Szkoda, bo byliśmy połączeni, ale nikt się nie odzywał. No to w takim razie damy szansę komuś następnemu, kto będzie miał ochotę zadzwonić. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witam i słucham.
4: Witam pana Piotra, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również swoją córeczkę pracującą Marię. Jej syna Kacpra. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, radości, pięknego słoneczka. Dziękuję się serdecznie. Z życiem dodzwoniłam.
0: Dziękujemy.
4: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, do usłyszenia. Radio troszkę głośno było, ale jakoś się skomunikowaliśmy. Dobrze. 792-150-150, a w Żurominie dzisiaj przy wspólnym stole i 14 urodziny Radia 7. Witam, to siódemka, dzień dobry.
5: Tak. Proszę pana, dodzwoniłem się do Radio 7?
0: No, przed chwilą się przedstawiłem, tak.
5: Tak, bo to tak, że w sumie, proszę pana, pan Piotr?
0: Tak, pan Piotr.
5: Panie Piotrku, wszystkiego najlepszego. Jestem stara, już bardzo długo, bo słuchamy Radia 7. Panie Piotrku, życzę najpierw panu, pańskiej żonie dużo szczęścia, zdrowia, a ja życzę swojej córce, te Barbarze Rogalskiej, która się kończy 43 lata. Wszystkiego najlepszego już życzę. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślenia oraz mojemu kochanemu Zenusieniu ze Strzegowa. Zenuś, bardzo cię kocham, niedługo będę u ciebie. Wszystkie całe radio życzę. Życzę Grażynę z Zygmotowa koło Pinogóry.
0: Dziękuję pani Grażyno. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka również dla pani.
5: Ale panie Piotrku, wiesz tak? Co? Takie ładne mieliśmy park, jak ta burza była, wszystko zmiotła.
0: Ale już ma się ku lepszemu, prawda? Już tam porządki trwają.
5: Tak, ale to zamknięte jeszcze do miesiąca, przed miesiącem, że to... A jak będzie w Łapinogórze, zapraszam do siebie na kawkę.
0: Niedaleko
5: Zygmuntowo jest. Zygmuntowo, niedaleko zakręt, Zygmuntowo.
0: Dziękuję pani Grażyno, tak. Będę pamiętał.
5: No właśnie, jak będziesz kochany, panie Piotrze, no to pani do mnie.
0: Super, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dziękuję za miły telefon. I na kolejne państwa telefony czekam. To pani Grażyna z Zygmuntowa. A kto jeszcze dzisiaj do mnie zadzwoni? 792-150-150. Halo, halo, dzień dobry. Tu Radio 7, witam.
6: Dobry.
0: Oj, słabiutko się słyszymy.
6: Halo.
0: Tak, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałem pozdrowić swojego syna, żonę i teścia. Jedziemy samochodem do Warszawy. Przejeżdżaliśmy przez Festyn.
0: Aha, i co?
6: Byliśmy w Żurominie, przed chwilą jedliśmy chleb ze smalcem. No i było bardzo smacznie i w ogóle gospodynie, bardzo super, atmosfera elegancka.
0: Świetnie. No szkoda, że tak szybko musicie wracać.
6: No niestety, no musimy wracać z wakacji, panie Piotrze, wracamy.
0: No to w takim razie bezpiecznej drogi wam życzę.
6: No dobrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy całą rodziną. Kochamy Radio 7.
0: Dziękuję, pozdrawiam was raz jeszcze serdecznie i tak jak powiedziałem, bezpiecznej drogi życzę. No dobrze, dobrze, dobrze. Telefony dzwonią. Na przykład tutaj ktoś dzwoni jeszcze do mnie. Witam, dzień dobry, słuchamy. Halo, halo. Czy porozmawiamy?
7: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
7: Kłania się Ciechanu, serdeczne pozdrowienia z Ciechanowa. Dużo słoneczka, bo u nas troszeczkę pochmurno, ale chmury, wszystko idzie,
0: prawda?
7: W dobrą stronę.
0: Będzie
7: tak,
0: lepiej.
7: Chmury, ale jest pięknie. Słuchamy cały Ciechanów, słucha Radia 7, bo jest najlepsze radio, wszystkiego dobrego.
0: Nie wierzę,
7: i...
0: bo przyjadę i sprawdzę.
7: Bardzo proszę, zapraszam serdecznie, nawet dziś. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Kłaniam
0: dziękuję.
7: Się, pozdrawiam.
0: Kłaniam się, do usłyszenia, pozdrawiam Ciechanów. Słyszą państwo jakie deklaracje? Najlepsze radio. No nie wiem, czy byliby wszyscy zgodni w Ciechanowie. Znam takich w Ciechanowie, którzy innego radia słuchają na przykład. Dobrze, bardzo dziękuję i pozdrawiam mieszkańców Ciechanowa także. No z Ciechanowa do Żuromina to kawałek drogi jest, ale też zdążycie państwo jeszcze dojechać, naprawdę. Witam, tu siódemka.
8: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
8: Chciałbym złożyć życzenia dla tej żony Stóży Wielkiej, Wanda Fawiczewska. Składa mąż.
0: Dziękuję, też pozdrowienia przesyłam. No dobrze, moi drodzy państwo, dzisiaj też namawiam państwa na wspomnienia dotyczące Radia 7, bo to nasze 14 urodziny. Jak to u państwa było, kiedy to się zaczęło i w jakich okolicznościach przyrody? A my teraz zagramy sobie naszą radiową piosenkę. Tam deklarujemy, że będziemy dla was grali zawsze. No i tak będziemy się starali grać zawsze. Mam nadzieję, że państwo też po wsze czasy z nami zostaniecie. to Radio 7. Dzisiaj zapraszamy Państwa do Żuromina, ale jeśli ktoś nie może tam dojechać, to jesteśmy oczywiście na antenie Radio 7.

0: Państwo przy radiu, ja też w radiu, a na placu przed Żuromińskim Centrum Kultury dzieje się sporo. Tam dzisiaj przy wspólnym stole, a także 14 urodziny Radia 7. Na miejscu jest Adam Ejnik.
1: Jesteśmy w Żurominie i serdecznie tutaj zapraszamy. Zabawa przy wspólnym stole 2026. Pyszne dania, koła gospodyń wiejskich, nasz kochany kucharz, który przygotowuje darmowe jedzenie, kaszotto z mięsem dla wszystkich smakoszy i wszystkich głodomorów. Zapraszamy tutaj, a ze mną jest nasza słuchaczka. Proszę się przedstawić.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Katarzyna Grzemska-Dobierz, prezes koła KGW Lutocin.
1: Zaprosiłem panią, bo wiem, że wy pyszne dania przygotowujecie niedawno. Wygrałyście nasz konkurs.
2: Tak, udało nam się wygrać. No, danie musiało być przepyszne, skoro urzekło jury. W tym roku mamy królika po staropolsku. Też oczywiście bierzemy udział w tym konkursie wspaniałym.
1: No właśnie, wy takie ciekawe dania przygotowujecie, prawda? Takie niecodzienne, niespotykane.
2: No, może chcemy się czymś wyróżnić, żebyśmy w pamięci zapadły. Głosowałyśmy oczywiście, co ma być. Było między kaczką a królikiem, padło na królika i zostanie to.
1: I został królik. Kilka słów może o swoim kole. Kto dzisiaj przyjechał?
2: Dziś przyjechała z nami Agnieszka Pacholec, Agnieszka Michalska, Jolka Alejza i Ania Kowalczyk. To są dziewczyny z zarządu.
1: Same ładne.
2: Same najpiękniejsze. Jedna tylko nie jest w zarządzie, ale wszystkie rządzimy, także jest okej.
1: Jeszcze pani może kogoś pozdrowić na naszej antenie?
2: Bardzo chciałabym pozdrowić przede wszystkim te osoby, które się angażowały. Te osoby, które są dzisiaj z nami. Pozdrawiam przewspaniałych ochotników, którzy są dzisiaj z nami. OSP Lutocin, również nasza wieś. Także jesteśmy bardzo zadowolone z tego powodu, że nas tutaj wszystkich ochraniają, ale nas wspierają też. No i chcę pozdrowić rodzinkę oczywiście. Wnusia swojego, który jest tutaj od samego początku. Olusia, córkę, no wszystkich znajomych, sąsiadki, która też nie mogła z nami jedna i druga przyjechać. No.
1: A ja jeszcze mamę i tatę chcę pozdrowić i przychodźcie tutaj szybciutko.
2: Wszyscy. A ja też mamę pozdrowić, ja też chcę mamusię pozdrowić, ona słucha Radia 7.
1: Zapraszamy wszystkie mamy, wszystkie dzieci, wnuki i dziadków, tak. I wujków i...
2: Zapraszamy wszystkich, naprawdę jest super atmosfera, jest super muzyka, są wspaniali ludzie, jest radośnie, naprawdę jest świetnie. Zapraszamy wszystkich, przychodźcie do nas szybko tutaj, bawcie się razem z nami.
0: Sami państwo słyszą, trudno się oprzeć, prawda? Mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze mieli wątpliwości, już tych wątpliwości nie mają. Zapraszamy dzisiaj do Żuromina, tam jesteśmy do godziny mniej więcej 17-18. Natomiast niedzielna biesiada jak zwykle do 15, a muzycznie do 16. Troszkę zaległości nam się zrobiło, jeśli chodzi o wiadomości głosowe. Posłuchajmy, cóż tam u państwa.
3: Witam panie Piotrze, Kołobrzeg też słucha Super Radyjka. Pozdrawiam z nadmorza.
0: Wow, Kołobrzeg, pięknie pozdrawiam, bardzo dziękuję.
4: Najserdeczniejsze życzenia dla Marianny Rosińskiej oraz całych Nowych Czernic życzy Marek już na stałe w Polsce.
0: Takie to wiadomości głosowe od państwa, dla państwa, tylko na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie. A ja teraz będę odbierał telefony 792-150-150. Czy państwo teraz mają ochotę komuś przesłać pozdrowienia? Można to zrobić. To sprawdźmy tutaj. Dzień dobry, siódemka.
5: Witam, panie Piotrze. Dzień dobry, pani Iwono. Wracam z Żuromina, lecę teraz do... moich misterów, bo zjeżdżają.
0: A co tak krótko?
5: No tak krótko, bo mnie zaprosili, żeby ich odwiedzić i dlatego jadę do chłopaków.
0: To jeszcze proszę wrócić do Żuromina.
5: Wrócę. Byłam u pani Basieńki, pozdrawiam również i żonkę i pana tam, co siedzi w kamperze.
0: Pana Adama, tak.
5: Tak. Super jest. A na razie tak nie jest za dużo ludzi, ale mi się wydaje, że dopiero początek to się rozkręca.
0: Początek oni słuchają w radiu. Potem jak się w radiu skończy, to pójdą tam
5: właśnie,
0: wszyscy.
5: Właśnie. Dobrze, pozdrawiam panie Piotrze.
0: Dziękuję pani Iwono. Kłaniam się do usłyszenia i dziękuję bardzo. No właśnie, drodzy państwo, dzisiaj tam jeszcze na razie się gotuje, tam jeszcze się jakieś rzeczy odbywają takie robocze, ale później będzie poczęstunek. Dzisiaj 500 porcji gulaszu będzie wydanych, więc proszę mieć to na uwadze. Obiadu można nie jeść, można się wybrać właśnie przed Żuromińskie Centrum Kultury. Tam dzisiaj przy wspólnym stole z Radiem 7. Halo, halo, to siódemka.
6: Dzień dobry. Chciałem pozdrowić znajomych. Chciałem pozdrowić Kozicki z Mławy,
7: i wszystkich znajomych z okolic Bobuszewa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Na kolejne Państwa telefony czekam i tak sobie myślę, co by tu Państwu zagrać? Co by tu Państwu zagrać? No zaraz coś tutaj wymyślimy. Wcześniej jednak telefon odbiorę. Radio 7, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry i słuchamy.
8: Witam serdecznie, Obrążniczka. Pani Klocza, ja od godziny 12 siedzę na korku, na plaży, mój misio leży na leżaku i mówi dzwoń, dzwoń, dzwoń. No to ja dzwonię. Chcemy przekazać Państwu serdeczności. Macie grać milion lat. Nie 50, macie grać milion lat dla nas. Jesteście najwspanialsi, jesteście cudowni i z każdego zakątka świata, gdzie tylko mogę być i mogę Was słuchać, to Was słucham. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy na urlopie. Udało nam się razem jakoś dograć terminy, ale też z myślą i z sercem z Wami. Dużo mi nie zapewne jest cudownie. Ja przypominam, że ja w zeszłym roku, w czerwcu, otrzymałam od Państwa certyfikat numer 1.
0: Tak, tak,
8: jako,
0: pamiętam.
8: Że tu gra Radio 7. I on u nas w naszym raju w Słupi, w domku wiśni.
0: Super. Pani Olu, a Pani tak dawno się nie odzywa, że ja już myślałem, że Pani nie słucha.
8: Nie, ja słucham. Ja cały czas słucham. Mój misio może to potwierdzić. Nawet on miał kiedyś zadzwonić i powiedzieć, że ja słucham. Tylko miałam taki układ pracy, że niestety niedziela to był moment, gdy gdzieś tam zbiegałam. A to Malaga, a to Tanger, a to gdzieś tam kwestia jakaś.
0: No cóż, taka praca.
8: Taka praca, natomiast sercem i myślami u mnie 12 to już jest zakodowane. To ja już inaczej nie funkcjonuję.
0: Super, no to serdeczne pozdrowienia dla Was, udanego wypoczynku życzę, no i mam nadzieję, że...
8: Chcę złamać dużo słońca.
0: O, przyda się bardzo.
8: Dużo ciepła.
0: Bardzo się przyda.
8: Za tydzień już jesteśmy u nas w raju, czyli na naszej Białeczce. I mamy nadzieję, że przyzwoliliśmy trochę tego słońca, nie trochę, dużo tego słońca przeżyjemy. I też przez całe Mazowsze będzie tym słońcem oblane i też będzie.
0: Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za telefon.
8: Również dla Was.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Pani Ola, podróżniczka, no dawno się nie odzywała, jednak jest na posterunku. Sami Państwo słyszą. Bardzo fajnie. Tym bardziej, że misio leży na leżaku i słucha i się uśmiecha. Dobrze. Czy jeszcze ktoś... O, dzwonią dwa telefony naraz. Halo, halo, dzień dobry, Radio 7.
9: Witamy Radio 7.
0: Dzień dobry.
9: A my jedziemy właśnie do Księżego Dworu na Dożynki. Mm-hmm. Ale zamierzamy również do Żuromina.
0: O, pięknie. Zapytać. Super.
9: No, wracając, zajrzymy do Żuromina.
0: Świetnie.
10: Specjalną wycieczkę sobie zorganizowaliśmy.
0: Pięknie, no super.
10: Do Księżego Dworu, do Żuromina. No, jesteśmy z Gruduska. O, tak bym powiedział.
0: A czyli objedziecie pół regionu.
9: Tak jest. No.
10: W Księżym Dworze powiedziano nam, bo wczoraj byliśmy, ale było odwołane ze względu
0: na
10: pogodę.
0: Tak.
10: Nie wiedzieliśmy o tym, ale powiedziano, że to są pierwsze dożynki w Księżym Dworze. No to trzeba ich uszanować i trzeba jechać.
0: No tak, to prawda, to prawda.
10: Pięknie, to co zobaczyliśmy, to tam pięknie
9: odstrojono.
10: Każde wieś. Gospodarstwo, każde... zagroda, czy tam działka, czy jak, tam gdzie mieszkają. Piękne kupły, wszystkie tam pomysły są. Jeszcze raz takiego widzimy.
9: No. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy mieszkańców Mławy i wszystkich ludzi, którzy słuchają Radia 7.
0: Bardzo dziękujemy. Zobaczymy, jakie będziecie mieli zdanie, jak odwiedzicie Żuromin. Czy tam wam się spodoba, czy nie?
9: Na pewno się odezwiemy. Dziękuję.
0: Dobra, dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrowienia. Tak, Żuromin, moi drodzy Państwo, niedoceniane miasto, troszkę tak jak gdyby leży na uboczu, obok Trójstyku, bo tam już kawalątek i jest województwo kujawsko-pomorskie, kawałeczek i jest województwo warmińsko-mazurskie, a jeszcze Żuromin leży na rubieżach Mazowsza, jak to pięknie pan burmistrz dzisiaj określił. Daleko od linii kolejowych, daleko od dróg wojewódzkich, tam już podobno diabeł zawraca, ale to nieprawda, sam się tam urodziłem. Tam też swoje dzieciństwo spędziłem i troszkę tego dorosłego życia, chociaż niewiele, ale jednak trochę też. No i bardzo serdecznie Państwu polecam te okolice. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze tam nie był, dzisiaj jest właśnie okazja. Polecamy i zapraszamy dzisiaj do Żuromina. Ktoś jeszcze dzwoni? Tu siódemka. Dzień dobry, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
11: Ciechanów się kłania.
0: O, Ciechanów.
11: Ciechanów, znów Ciechanów. Pozdrawiam Waszą redakcję całą.
0: Bardzo dziękuję. Czy to prawda, że w Ciechanowie dzisiaj dobrze się słucha Radia 7?
11: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchamy na okrągło z moją wspólną połówką.
0: Bardzo nam miło.
11: I chciałem jej dedykować jakąś piosenkę. Co dzisiaj gracie? Disco polo, tak?
0: Tak. Co takiego na przykład możemy
11: coś
0: zagrać?
11: Z repertuaru może Zenka Martyniuka.
0: Dobrze, pewnie. Tak, zagramy. Serdecznie Was pozdrawiamy. No.
11: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia, kłaniam się. Zenek Martyniuk, nieśmiertelny, zawsze w formie. Co by tutaj zagrać naszym słuchaczom z Ciechanowa? Tak, żeby było tak nietuzinkowo, no bo co, no można zagrać Oczy Zielone, no ale przecież to by było bardzo sztampowo tak. A ja bym wolał zagrać coś takiego, co się nieczęsto pojawia. Tak myślę sobie, akcent. O! Bo pocałunek na przykład. Taki piękny utwór od Zenka Martyniuka z zespołem Akcent. Nieczęsto grany, a u nas zagramy. Proszę bardzo. Dla naszego słuchacza i słuchaczki z Ciechanowa. Później będzie Marek Szurpik, a następnie wrócimy do Państwa z kolejnymi życzeniami i pozdrowieniami w niedzielnej biesiadzie Radia 7.

0: Niedzielna biesiada u Państwa dzisiaj gra tak ładnie, jak zresztą co tydzień od wielu lat. A dzisiaj, moi drodzy Państwo, no jesteśmy w Żuromini, o tym już Państwo wiedzą, ale również przypominam Państwu, że czekamy też na sygnały od Państwa, od tych, którzy w Żurominie być dzisiaj nie mogą. No i okazuje się, że mamy kilka wiadomości głosowych do wyemitowania.
1: Serdeczne pozdrowienia dla babci Grażyny z Cichonowa z ulicy Ogrzei. Przesyłają córka Kasia z mężem Mariuszem oraz wnuczek Adrian z żoną Asią i synkiem Marcelkiem.
2: Witam serdecznie całe Radio 7. Wszystkiego dobrego na następne lata. Samego dobrego odsłuchu. Ze względu, że nie możemy dziś być w Żurowinie, życzymy Wam miłej zabawy. Ania i Piotr z Tłuszcza. Chcieliśmy prosić o piosenkę Bobiego 16 lat.
3: Dla żony Marzeny Jagielskiej z okazji rozpoczęcia nowej pracy. Życzę Ci samych sukcesów, wspaniałej atmosfery w zespole oraz szybkiego wdrożenia w nowe obowiązki. Tego życzę mąż i rozwój.
4: Chciałem powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze słychać też i w Lublinie, koło Lublina. Pozdrawiam serdecznie tutaj z nad pięknego stawiku zarośniętego. Rybki nie biorą, ale dobrze, że gra muzyka.
0: Pozdrowienia również na Lubelszczyznę przesyłamy. No jak Państwo słyszą, to jest to, o czym mówiłem na początku. Gdy zaczynało Radio 7 swoje nadawanie 14 lat temu, to wielkim sukcesem było, jak ktoś zadzwonił z Przasnysza, Płońska, czy z Lidzbarka, czy Nidzicy. Dzisiaj, jak Państwo słyszą, jesteśmy naprawdę obecni wszędzie, tak można śmiało powiedzieć, bo już tych krajów, gdzie skąd nie mieliśmy sygnału, to już naprawdę jest coraz mniej. Gdyby tak zaznaczać na mapie światowej, na globusie nawet, gdyby zaznaczać sobie te miejsca, z których Państwo się odzywają, no to tych punktów byłoby naprawdę już dzisiaj bardzo dużo. 792-150-150, teraz będę odbierał od Państwa telefony, ale cały czas można się nagrywać w smartfonowej aplikacji Radia 7, a również można w Żurominie powiedzieć kilka słów do mikrofonu pana Adama Ejnika. Znajdziecie go koło kampera Radia 7 właśnie na placu przed Żuromińskim Centrum Kultury. Tu Radio 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witam, panie Witku.
5: Witam Rybickiego.
0: Dzień dobry, panie Witku, miał pan dzisiaj być w Żurominie.
5: Miałem być, ale panie Piotrze, co się narobiło?
0: Przyniósł mi
5: dzisiaj, kurde, prawie całe wiaderko malin. Aha. I z żoną przerabiamy to na soki, na drzemy.
0: Czyli
5: dobre to jest, bo na zimę.
0: Czyli mówi pan, że będzie sok z malin?
5: O, i właśnie chciałem, właśnie jakby pan Piotr puścił sok z malin. To by mnie bardzo to ucieszyło i dało mi by taki bodziec do pracy.
0: Dobra, dobrze.
5: Chciałem jeszcze pozdrowić panią Agnieszkę Śpiewakowską wraz z mężem.
0: Mhm.
5: I życzę panie Piotrze wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękuję.
5: Za piękną muzykę.
0: I szkoda, i panie Witku, szkoda panie Witku, że do Żuromina jednak nie zdecydował się pan przyjechać.
5: No już się szykowałem wczoraj, wszystko przygotowane, no ale tak.
0: Wszystko
5: się
0: przez
5: stało,
0: tego sąsiada. Ja mu już to wytłumaczę zaraz.
5: Dobrze.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za telefon. Czekajcie, żebym nie zapomniał. Sok z malin i tam jeszcze wcześniej było 16 lat Bobiego, tak? No tak, Bobi dzisiaj będzie w Żurominie. To będzie grubo. Dobrze, gdzie jest sok z malin? Tu jest sok z malin, dobra, okej. A później jeszcze Bobby. Albo nie, zagramy na odwrót. Najpierw będzie Bobby, a potem będzie sok z malin. Tak sobie wymyśliłem. A teraz odbieram kolejny telefon. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Piotrze. Kłania się Wojtek z
0: Olsztyna. O, panie Wojtko, co pana tak słychać jak zza lasu?
6: A, poczeka pan sekundkę. Ale to centrum miasta, zapewne.
0: Nie, to raczej zestaw głośno mówiący, taki teraz, jakiś kiepski. Teraz to żyleta!
7: O, w środku. Cię już bym powiedział w środku lasu, ale w środku miasta jest to.
0: Okej. Okay. A którego miasta, bo z panem to nigdy nie wiadomo.
7: No, Olsztyn. Ja już tak to dużo zmian było, nie było mnie troszeczkę i tak. Zmieniłem duże auto na małe auto.
0: Mhm.
7: I zostałem taksówkarzem.
0: O! Naprawdę?
7: Tak, naprawdę.
0: I co, Boltem pan jeździ?
7: Boltem jeżdżę.
0: Kurde, to muszę panu powiedzieć, że chyba będę pana klientem.
7: Nie ma sprawy.
0: Będzie pan mnie woził?
7: Oczywiście.
0: Ja szukam dobrego szofera, bo żona nie chce już mnie wozić.
7: Wie pan co, ja już tych propozycji tutaj z racji tej pracy, aczkolwiek niedługo pracuję, bo zszedłem z tych aut z Europy, w połowie czerwca, ale już troszeczkę właśnie propozycji a propos, żeby zostać czyimś szoferem, no to znamy się tyle, że panie Piotrze, ma pan pierwszeństwo.
0: Panie Wojtku, bo nie wiem, czy pan już słyszał, uruchamiamy radio w Olsztynie w październiku.
7: Bardzo mnie to cieszy.
0: To będzie, pan jest rodowitym olsztyniakiem?
7: Znaczy, nie jestem rodowitym olsztyniakiem, bo przyjechałem tu 40 lat temu prawie. Aha. I tak jakoś zakotwiczyłem.
0: No to na pewno zna pan Radio Wama, które kiedyś istniało.
7: No oczywiście, nawet parę konkursów tam wygrałem.
0: No to teraz Radio
7: Z
0: Wama.
7: Z panią Martą Gołąb.
0: O, pani Marta Gołąb, dzisiaj rzeczniczka szpitala w Olsztynie.
7: No wiem.
0: No to my właśnie będziemy w październiku reaktywować Radio Wama.
7: No to super po prostu.
0: I ja potrzebuję transportu w Olsztynie, bo żona powiedziała, że gdzie jak gdzie, ale po Olsztynie to nam je wozić nie będzie.
7: Panie Piotrze, nie ma sprawy. Oczywiście nie ma sprawy. Co to telefon jest? Do mnie...
0: To jesteśmy umówieni. Telefon już mam.
7: Jesteś... Oczywiście. Nie ma problemu. Dobrze, pozdrawiam serdecznie i czekam w takim razie na kontakt. Najlepszego mojego klienta,
0: o,
7: pasażera.
0: Super. Zobaczymy, czy będzie dobrze płacił napiwki, czy będzie duże dawał.
7: Oj, tam to nie o to. Nie zawsze o pieniądze chodzi, tak? Czasami bardziej o relacje.
0: Panie Wojtku, wracamy na Dąbrowszczaków 39, czyli centrum Olsztyna, miejsce bardzo zakorkowane.
7: Tak, wiem. Byłem tam po odbiór nagród.
0: No właśnie. To mam nadzieję, że będzie pan tam jeszcze raz. Też na 8 piętrze będziemy.
7: Oczywiście, nie ma sprawy, panie Piotrze, jestem do dyspozycji.
0: Serdeczności i wszystkiego dobrego.
7: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkiego
0: dziękuję,
7: dobrego.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. To pan Wojtek z Olsztyna. No dobrze, to co, gramy już, czy jeszcze telefon? Jeszcze może odbierzmy jeden telefon, jeśli będzie, bo na razie widzę, że obie linie puste. A za chwilę będziemy grać, a później będziemy się jeszcze łączyć z Żurominem, bo tam coraz więcej osób, z tego co słyszałem. Nie, nikt nie dzwoni, dobrze, to Bobby teraz u nas. Ta piosenka na pewno będzie dzisiaj w Żurominie. Bobby obiecał, że ją zagra, 16 lat. I ten utwór z pewnością poderwie tłumy, bo on zawsze jak na koncertach Bobiego się pojawia ten utwór, to tłumy się bawią. I w Żurominie pewnie będzie dzisiaj nie inaczej. Dlatego zapraszamy Was. Jeśli teraz jeszcze nie chcecie się odrywać od radia, to po 15 koniecznie przybądźcie do Żurominy, bo te największe atrakcje będą właśnie dzisiaj po 15.

0: No i od razu panu Witkowi lepiej się maliny przygotowuje. A my, drodzy państwo, przenosimy się do Żuromina, bo to dzisiaj tam jest impreza nasza wspólna przy wspólnym stole, ale również 14 urodziny Radia 7. Na miejscu jest Adam Ejnik. Halo, halo.
1: Jesteśmy na wspólnej biesiadzie Radia 7, na biesiadzie, która tym razem jest w Żurominie. Jesteśmy w mobilnym studiu w naszym kamperze i są z nami nasi słuchacze, którzy chcą kogoś pozdrowić. Proszę się najpierw przedstawić.
2: Nazywam się Grażyna Kalkowska-Sokołowska z Olszewa. Chciałam się pozdrowić Radio 7 i życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności. 100 lat zdrowia, beczkę wina, 1000 zł co godzina. Życzę dla państwa wszystkiego najlepszego, dla pana prowadzącego, dla wszystkich słuchaczy Radia 7. Pozdrawiam.
1: Piękne życzenia, bardzo pani dziękujemy. I jest z nami pan Zdzisław z Rynku. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich uczestników tutejszego wydarzenia.
1: Jest pan słuchaczem Radia 7?
3: Oczywiście, codziennie słucham Radia 7, oczywiście jak tylko mi czas pozwala, no bo wiadomo, praca też jest...
1: I wiemy doskonale, że jest pan też młynarzem. Proszę coś powiedzieć o swojej mące i o tym, co pan wytwarza.
3: Młyn, który prowadzę, no to już tam od pokoleń, ale tak już tradycję, to on już ma niemalże ośmiowiekowo. I produkujemy tam mąki pszenne, żytnie, ale produkujemy również z ekologicznych ziaren mąki, mąkę z płaskórki, mąkę z samoprzy, mąkę orkiszowo.
1: Czy pan jeszcze chciałby kogoś pozdrowić?
3: Pozdrawiam, no, wszystkich słuchaczy Radia 7.
0: Pan Zdzisław, nie dość, że człowiek bardzo związany z Radiem 7, to jeszcze nasz wierny słuchacz i jeszcze też nierzadko sponsor. Często w państwa ręce wędrują te mąki właśnie ufundowane przez pana Zdzisława. A ciasto z tych mąk, wiedzą państwo, jak smakuje. Jak raz ktoś posmakuje, to potem już nie może się przestawić na inną mąkę, podobno. Wiem to po sobie. No dobrze, to tak właśnie w Żurominie coraz więcej osób, wiem, pogoda cały czas dopisuje, nie ma żadnych tragicznych jakichś warunków atmosferycznych, jest po prostu nieco chłodniej, ale gdyby był upał, to też byśmy narzekali, prawda, że jest za gorąco, a tu akurat idealne warunki po prostu nam się trafiły. I całe szczęście, że to nie wczoraj, prawda, bo wczoraj wiele imprez w naszym regionie było odwołanych właśnie ze względu na warunki pogodowe, natomiast dzisiaj spokojnie, luzik, elegancko. To ja teraz zabieram się za telefony od państwa. 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę przekazywać życzenia i pozdrowienia również. Tu siódemka, dzień dobry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panie Piotrze.
0: Witam serdecznie. Górnika.
4: Witam Ciechanów.
0: A, Ciechanów tym razem. Pan Tadeusz.
4: Pan Tadeusz, tak. Witam Ciechanów, stolicę Polski, polskiego pięknego radia. Jestem od samego początku, powiem szczerze, byłem kierowcą i pamiętam, jak to było. Siadało się do samochodu, rano koncert życzeń był.
0: A, ma pan rację, było tak, naprawdę.
4: A, koncert życzeń, tylko nie pamiętam, czy to było do godziny 9 czy 10.
0: Do 9 chyba, tak.
4: No, do 9 chyba było.
0: A może i tak, do 10, że... może ma pan rację.
4: No,
0: ja dzisiaj nie... po wielu latach mogę zdradzić państwu, bo to taka dosyć... No, nie chcieliśmy tego ujawniać wtedy, to rzeczywiście
4: no,
0: był, sam,
4: ja wiem dlaczego.
0: Był sam początek, ale wtedy nie mieliśmy pieniędzy dosłownie na nic. To radio powstało z pasji, a nie z pieniędzy, bo my nie jesteśmy biznesmenami. I radio wtedy mieściło się w mojej małej kawalerce na warszawskich Bielanach. Konsoleta, całe studio emisyjne, wszystko było w moim małym pokoju. I stamtąd, panie Tadeuszu, prowadziłem ten koncert życzeń poranny.
4: Ja pamiętam.
0: A później, to był sierpień, a później w listopadzie dopiero przeprowadziliśmy się do Mławy. Już wtedy radio zaskoczyło, pojawili się pierwsi reklamodawcy. No i mogliśmy studio zorganizować.
4: Byłem kierowcą i wpadłem akurat na tak wspaniałe radio przekazywane. No i siostra mi wtedy przekazała, bo siostra zauważyła moja, że jest takie radio i urodziny mi przesłała urodzinowe życzenia. I od tamtej pory słucham Radia 7.
0: I jeszcze się
4: mój
0: panu nie znudziło.
4: Mój syn najstarszy jest fanem pana radia, Radia 7. I propaguje tak, koło Płocka mieszka, ale słucha Radia 7. Super. I propaguje to Radio 7. A tak w ogóle, no to cały czas słucham. U mnie nie gra radio. Jak gra radio, to nie przełączam na żadne inną stację, tylko siódemeczkę.
0: Pięknie, bardzo dziękujemy, panie Tadeuszu.
4: Po 19:00 fajne pioseneczki lecą, wszystko jest super. Tak mówię, że
0: To ja mogę zdradzić teraz państwu taką tajemnicę, też drugą już zresztą. Dzisiaj taki dzień, że możemy sobie powspominać. Pan wiceburmistrz Mławy, pan Marcin Burchacki mówi, no wszystko fajnie w tym Radiu 7, ale po tej 19:00 to się słuchać nie da.
4: Jak nie? No to nie przesadzę. Nie, szczerze, zawsze po 19:00 słucham, cichutko muzyczka leci, no bo wiadomo, teraz w bloku mieszkam, to wiadomo, że nie trzeba, ale do 22:00 zawsze siódemeczka.
0: Pięknie, super, panie Tadeuszu, piękne wspomnienia.
4: Panie Piotrze, jeżeli mamy wspomnienia, to ja bym prosił pozdrowić swoich dzieciaczków, wnuki, w ogóle całe Radio 7, słuchaczy i chciałbym pioseneczkę taką o wojsku, jak pan kiedyś mi puścił.
0: Dobra.
4: No i wszystkiego dobrego. Nadal bądźcie z nami.
0: Panie Tadeuszu, a jak uruchomiliśmy nadajnik 5 lat temu w Ciechanowie, to poprawił się odbiór, prawda?
4: Troszeczkę, tak. Tak. No ale ja nie miałem problemu, bo zawsze takie radyjko...
0: Pan ma dobre radio, więc...
4: To wstawiałem w jeden taborecik albo w drugi róg, a jakoś tego, żeby siódemeczka zawsze grał.
0: No, to teraz już pan nie musi, teraz jest idealnie.
4: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam Mławę, pozdrawiam całą redakcję, pozdrawiam pana, wszystkich słuchaczy i słuchajcie Radia 7.
0: Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu, kłaniam się i pozdrowienia do Ciechanowa. Właśnie, bo ja pamiętam, jak słuchacze z Ciechanowa narzekali, mówili, kurczę, takie fajne radio, ale nie wszędzie odbiera. No ale od 5 lat już wszędzie odbiera w Ciechanowie i mam nadzieję, że no nie tylko w Ciechanowie, bo teraz powiększył nam się zasięg i dzięki temu nadajnikowi i o Płońsk, i o Nasielsk, i aż gdzieś tam pod Pułtusk, i pod Maków Mazowiecki też troszkę. Także rzeczywiście z każdym rokiem się, drodzy państwo, coraz to rozwijamy i jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o Radio 7, to jeśli chodzi o zasięg, to chyba już wszystko zrobiliśmy, co było do zrobienia. Ale, no mówiliśmy państwu, już mówiłem państwu o tym, że uruchamiamy drugie radio, a dzięki temu będziemy mieli nowe szanse, nowe możliwości, no bo a to zresztą opowiemy państwu w swoim czasie. Ale to już mieszkańców Olsztyna i Ostródy pozdrawiamy dzisiaj i usłyszymy się za 2 miesiące właśnie w Radiu Wama na 102,2 w Olsztynie i na 91,3 na Mazurach Zachodnich. A teraz, moi drodzy państwo, już 14:00 wybiła. Radio 7. A u nas w dalszym ciągu trwa niedzielna biesiada.

0: Bardzo lubię tę piosenkę. To Clijsters na naszej antenie w niedzielnej biesiadzie. Dziś, moi drodzy państwo, jesteśmy w Żurominie. Dzisiaj w Żurominie przy wspólnym stole projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. W ubiegłym roku tak państwo głosowaliście, że zdobyliśmy dofinansowanie i dzięki temu możemy z państwem się dziś spotkać i nie dość, że pobawić się przy dobrej muzyce, to jeszcze również pojeść sobie coś smacznego. A propos jedzenia, to zdaje się, że w Żurominie, o tak, już wiem, nawet w Żurominie słońce się pojawiło, pogoda coraz lepsza, no i za chwilę będzie degustacja w Żurominie. Łączymy się z Adamem Inikiem. Halo, halo?
1: Za chwilę zaczynamy degustację pysznych potraw. Jest ze mną Charles Deniu. Dobrze mówię?
2: Tak, może być Charles Deniu, ale może też Charlie. Także witam wszystkich.
1: Charlie, co przygotowałeś dla naszych słuchaczy, dla tych wszystkich, którzy tutaj będą?
2: Słuchajcie, dzisiaj mam kaszotu na kości wędzony, wieprzowina wędzona, tak, żebro, szpik puści, teraz puścił mi wywar i do tego dajemy kasza pęczak, czyli będzie kaszotu z grzybami leśnymi na wędzonkę, dużą ilość warzyw, grzyby leśnie, grzyby suszone i udo z kurczaka.
1: Ojejku, brzmi smacznie.
2: No ale taka patelnia 1,5 metra na 1,5 metra, my dzisiaj będziemy mieli około 500-600 porcji, także no trudno to doprawić.
1: No to szybko tutaj do nas na plac Piłsudskiego w Żurominie. Zapraszamy serdecznie.
2: Ja też zapraszam wszyscy. Pogoda się wyrobi, także hej, zapraszamy, będzie pyszny.
0: Będzie pysznie, pewnie. Słyszycie, patelnia 1,5 na 1,5 metra. To mój ten blat tutaj, przy którym stole siedzę teraz... On ma chyba 1,80 m szerokości, to prawie jak ta patelnia. Patelnia 1,5 na 1,5 metra, 500-600 porcji będzie dla państwa, więc już mieszkańców Żuromina i gości zapraszamy. Teraz zdaje się, że za chwilę będą się odbywały te degustacje smaczne. Pogoda robi się coraz lepsza. Z Żurominem się jeszcze połączymy, a teraz będziemy się łączyć... Nie będziemy się łączyć, tylko będziemy słuchać państwa wiadomości głosowych chyba, tak? Czy my coś tutaj mamy? Muszę sprawdzić, bo szczerze powiedziawszy już się troszkę pogubiłem. O tak, mamy jedną wiadomość, zaległą wiadomość głosową. W takim razie posłuchajmy.
3: Pozdrowienia dla dziadka Maxa Zwrot, który w chorobie nawet słucha Radia 7 cały czas. Dla babci dużo cierpliwości do dziadka. No i dla mamy Kasi... wszystkiego najlepszego z okazji 50. urodzin. Pozdrawiamy, słuchamy cały czas. Nawet po robie. Od dziadka Maxa również pozdrowienia.
0: No bardzo dziękuję i gratuluję swoją drogą telefonu. Bardzo dobry ma pan telefon pod względem akustyki. Bardzo ładne audio. Dobrze, proszę nie wymieniać telefonu, bo to dobry telefon musi być. To ja teraz zabieram się za telefony od państwa. 792-150-150. Patrzę, że my tutaj jeszcze takie mocne pół godziny, 40 minut nawet mamy, więc jeszcze jest sporo czasu, ażeby pozdrowienia u nas przesłać. Siódemka, witam. Dzień dobry. Halo? A tak dobrze było, ale ktoś się zdążył rozłączyć. No to spróbujemy tutaj. Radio 7, witam. Dzień dobry.
4: A dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Już ściszam radyjko. Mm-hmm. Marzycice się kłaniają.
0: O, pan Irek.
4: Tak jest.
0: I co tam, panie Irku, już ci amanci do córki przychodzą, czy jeszcze nie?
4: A gdzie tam, panie? Owczarki chodzą przy bramie, nie ma wstępu. Niech to wszystko dojrzeba.
0: No, tylko żeby wie pan, żeby pan się nie spóźnił, bo to potem stara panna będzie.
4: Nie ma co owoca zrywać przed dojrzewaniem.
0: Aha, no to racja. Mądre słowa.
4: Lepiej jak samo opadnie, niż za szybko zerwane.
0: No to byle nie przekwitło.
4: Kwiat już opadł. Aha. Kwiat opadł, no, jest okay. Owoc, także...
0: Dobrze, okej.
4: Okay. Najpierw musi być kwiat, później owoc.
0: Ja liczę na pana regularne relacje, bo rozumiem, że ta sytuacja jest mocno rozwojowa.
4: Tak jest. Trzymamy rękę na pulsie.
0: Super.
4: No, tydzień temu próbowała się tam żona zadzwonić, bo ja obchodziłem urodziny.
0: O, no to wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo. 16 sierpnia to było. Mhm. Czwórka z przodu, ale jeszcze przed piątko.
0: Aha.
4: Jesteśmy w połowie. No co, no córka po 18. Chciałbym złożyć na serce życzenia tam jeszcze raz córce. No i moje niedoszłe też życzenia. Dla mnie wszystkiego dobrego dla Radia 7. Te 14.
0: No właśnie.
4: Urodziny.
0: To jak my zaczynaliśmy, także... to pana córka miała 4 latka.
4: Dokładnie, a teraz to pan wychodzi z podstawówki.
0: No, znaczy to już czternastka, tak, ma pan rację, rzeczywiście.
4: Tak, teraz już zaczyna się druga szkoła u pana.
0: O, to już imprezy takie licealne będą.
4: Tak, tak, tak, to jest inna liga.
0: Inna liga, tak.
4: Tak, pozdrawiam moją żonę Iwonę, która jest tutaj ze mną, jest mi po pysznym obiedzie. Schabowy wpłynął, bigos był.
0: O kurczę.
4: Panie, było grubo.
0: Było grubo. To pan teraz się najadł, to może pan jeszcze do Żuromina podjechać na deser.
4: No też, też, też. No,
0: no właśnie.
4: Jak gdyby deszcze minęły, droga otwarta.
0: Tak, zdecydowanie.
4: Bo było grubo.
0: Tylko córkę proszę zabrać.
4: Wezmę dwie na wszelki wypadek.
0: Okej.
4: Okay. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki
4: dla Radia
0: 7. Pozdrawiamy
4: dla
0: was.
4: Dla całej załogi. Tak jak tam super przesyła ten wiadomości Szymon Wydra, dla pani prezes Barbary i dla pana Ejnika, tak super relacje. Śledzimy całą załogę, jesteśmy blisko. Jak pan mi tak zagra przed 14, zanim pójdę do pracy, Bony M, to ja normalnie taki jadę naładowany, że ja nawet...
0: No
4: to Corso Forda wyprzedzam.
0: A drogówka co na to?
4: Na bocznik nie stoją.
0: Aha, a okej, okay, dobra. No to muszę, także muszę tak playlistę
4: Bon
0: poplanować.
4: Jest silnie zaszczepione. Trochę może jak mało, jak tam śledzimy, trochę mało jest tutaj z mojej grupy żony, tam żona słucha. Żona słucha takich tam trochę innych klimatów.
0: Mm-hmm. Ona by chciała Metalikę.
4: Coś pewnie spod Metaliki. Ale Bony M i te lata 80.
0: To jest to.
4: Jest super. To jest punkt.
0: To mamy, panie Jerku, wspólne gusta.
4: A, to mi tata zaszczepił. To u niego było i nic innego nie było słuchane, tylko... W tym punkcie.
0: No te gusta gdzieś się rzeczywiście z domu biorą, bo ja też pamiętam, że u mnie w domu też się słuchało takiej muzyki.
4: No, tata 56, mama 58. To
0: aha,
4: takie...
0: No właśnie, tak. To oni balowali.
4: 60, Mary Lardowicz.
0: Jak Bony M grało w latach, na początku, na przełomie 70. i 80. lat, to oni byli w kwiecie wieku.
4: Dokładnie, no to był pierwszy czarnoskórych występ tak, w Polsce, nie?
0: Tak,
4: to
0: tak.
4: Był... Bodajże teraz, nie wiem, o 79?
0: Nie chcę zgadywać też, nie powiem panu, ale to rzeczywiście, 7, tak może być.
4: 79 albo coś koło 80, no.
0: To pana jeszcze na świecie nie było?
4: Nie, to nawet nie byłem pewnie planowany, bo to...
0: ja już
4: ojciec
0: byłem.
4: Ojciec w wojsku, matka w domu, to, no to gdzie ja, panie? To ja jeszcze gdzieś po polu skakałem.
0: Panie Jirko, serdeczności dla całej rodzinki.
4: Dziękuję bardzo, dla pana również. Pozdrawiam.
0: Dzięki, do usłyszenia. Marzęcice, moi drodzy państwo. Wesoły pan Irek z całą rodziną, z panią Iwoną i córkami dwiema. Już wiemy, coraz więcej wiemy o tej rodzinie. A to nie koniec. Myślę, że ta historia jeszcze się będzie rozwijać na naszej antenie. Dzwoni ktoś. Halo, halo, tu siódemka, witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Chciałbym pozdrowienia zrobić dla Rybna Pomorskiego.
0: Mhm.
5: No i dla każdego...
0: Śmiało.
5: No i kurwa chciałbym...
0: No, wie pan co, no troszkę kultury. No ja wiem, że z domu nie zawsze się kulturę wynosi, bo mama i tata mówili takim językiem, ale proszę zachować ten język w swoim domu. Dobrze? W miejscu publicznym proszę jednak o odrobinę zasad takich współżycia uznawanych powszechnie za kulturalne. O, tak bym to określił. To jeszcze jeden telefon. Witam. Dzień dobry, Radio 7.
6: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
6: Kłaniam się serdecznie. Chciałbym pozdrowić całe Rybno serdecznie.
0: To pan przed chwilą już dzwonił. To panu dziękujemy. Ma pan bana na dzwonienie do Radia 7. Panie Tadeuszu, kochany. Kiedyś pan Michał Szczerba, pan poseł Michał Szczerba powiedział do marszałka: panie marszałku kochany, i został wykluczony z posiedzenia Sejmu, z obrad posiedzenia, z posiedzenia Sejmu. Ja zwrócę się tymi słowami do pana Tadeusza z Ciechanowa. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie wykluczy. Panie Tadeuszu kochany, Chciał pan piosenkę? Ma pan piosenkę.

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach. Ach, to dzisiaj dużo się działo na naszej antenie, bo i wspominaliśmy początki Radia 7, a nawet jeszcze wcześniej Magic FM i Radio Żuromin, pirackie emisje, ale też dużo takich emocji bardzo pozytywnych od Państwa, związanych właśnie z siódemką, z tym jak Państwo zaczęli słuchać tego radia i że od tylu lat jeszcze się Państwu nie znudziło. Takie bardzo osobiste wspomnienia, bardzo za nie dziękuję, ale teraz też będzie bardzo osobiście, bo uwaga, Adam Ejnik przy mikrofonie w Żurominie i wyjątkowa osoba obok Adama.
1: Uwaga, uwaga, proszę Państwa, u nas już wydawanie dań, pysznych dań, a ze mną jest wyjątkowa dla mnie osoba, bo moja mama. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Moja mama chciała kogoś pozdrowić, nie mogę się oprzeć, nie mogę nie pozwolić na takie pozdrowienia. Proszę bardzo, kogo mamusiu chciałaś pozdrowić?
2: Pozdrawiam serdecznie Danusię z Olsztyna, od Janka i od Halinki. Danusiu, masz pozdrowienia. Bardzo, bardzo. Córki swoje i synów. I wszystkich, i wnuków, i wszystkich pozdrawiam.
1: A słuchacze Radia 7, nie?
2: I słuchacze Radia 7 i zapraszam do Żuromina wszystkich.
1: No właśnie, co tutaj się dzieje?
2: Wspaniała zabawa, jest pięknie, grają wspaniałe dania.
1: I pogoda się zrobiła, prawda?
2: Pogoda piękna, słoneczko zaświeciło.
1: Zaraz będzie wydawanie dań. Zapraszam do Żuromina. Tutaj jest naprawdę fantastycznie.
0: No właśnie, to bardzo osobiste było. Fajnie, bardzo miło. Panią Halinkę też pozdrawiam i pana Janka. Sprawdziła, czy aplikacja działa i nagrała się Barbara Ploch. Też z Żuromina chciała Państwu opowiedzieć, co tam się teraz dzieje.
3: A nad Żurominem piękne słońce, więc jak ktoś się zastanawiał nad tym, czy warto do nas przyjechać, to odpowiadam, oczywiście, że warto. Jeszcze kilka godzin dobrej zabawy przed nami, dobre jedzenie przed nami, więc jak ktoś się zastanawiał, niech się już nie zastanawia. Zapraszamy przy wspólnym stole w Żurominie. Do zobaczenia.
0: Nie, w Żurominie. A w Żurominie, moi drodzy Państwo, dzisiaj smacznie. 500-600 porcji podobno gulaszu pysznego. Dzisiaj w Żurominie również koncert Bobiego. O tym też proszę pamiętać. No i jeśli Państwo będziecie w Żurominie i udowodnicie, że słuchacie Radia 7, to też z pustymi rękoma nie wyjdziecie stamtąd, nie wyjedziecie. Też upominki od Radia 7 dzisiaj są dla Państwa przewidziane. Dobrze, to ja teraz telefony będę odbierał, jeśli Państwo pozwolą. Tak patrzę, żeby nam już coraz mniej czasu pozostało dzisiaj. Musimy troszkę ruchy zagęszczać, ale mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim. Posłuchajmy, kto do nas dzwoni. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Pozdrawiam Was. Grzegorz z Ciechanowa.
0: O, znów z Ciechanowa. Co ten Ciechanów dzisiaj taki aktywny?
4: No, jesteście dobrze, także słuchamy Was.
0: Bardzo dziękuję.
4: Chciałbym dedykować mojej ukochanej kobiecie piosenkę Zeperetuary u Szazy.
0: O, to tak.
4: Znajdziecie coś?
0: Pewnie. Pewnie, zaraz będziemy grać. No to my pozdrawiamy Was serdecznie. Czy w Ciechanowie słońce wyszło, czy jeszcze
4: dziękujemy.
0: Nie?
4: Dziękujemy. Ci nie pada, także...
0: Jest coraz lepiej.
4: Na razie,
0: dzięki, pozdrowienia dla Was.
4: Coraz lepiej.
0: Kłaniam się.
4: Wybieramy się na spacer, także no.
0: O, pewnie, dziękujemy. Pogoda akurat idealna. Dziękujemy. Zaraz będziemy grać szazę. No. Dzięki, do usłyszenia. Jak Państwo słyszą, Ciechanów dzisiaj aktywny jest. Szazę muszę znaleźć, coś bym znalazł, takiego nietuzinkowego też szazy. To zaraz się tutaj rozejrzę, a w międzyczasie będę odbierał od Państwa kolejne telefony. 792-150-150. Halo, halo, tu Radio 7, witam.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Również Ciechanów się kłania, Wiesława z tej strony.
0: Super.
5: No naprawdę przepięknie Pan prowadzi i w ogóle to radio dużo ludzi słucha. Także ja przyłączam się do wszystkich słuchaczy. I wszystkich, którzy zadzwonili do Pana, życząc przyjemnej niedzieli i długich lat jeszcze prowadzenia tego radia przez Pana.
0: Pani Wiesiu, a Pani jak dawno słucha Radia 7?
5: O, ja niedawno, bo tylko ze 2 lata.
0: No,
5: ale, ale rzeczywiście, nie wiedziałam wcześniej, ale jak usłyszałam, no to rzeczywiście zdecydowanie lepiej niż nasze. Przepraszam, wszystkich, co słuchają z Ciechanowa, ale taka jest prawda.
0: Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Serdecznie pozdrawiam, no i liczę na kolejne wspólne 2 lata co najmniej.
5: Oj, myślę więcej.
0: Tego sobie życzę.
5: Dziękuję bardzo, tak, ja Panu również i wszystkim słuchaczy pozdrawiam.
0: Kłaniam się, dziękuję, do usłyszenia. No sami Państwo słyszą, Ciechanów górą dzisiaj. Szkoda, że do Ciechana. Muszę tutaj, bo to naszymi imprezami Barbara się zajmuje, muszę zacząć lobbować, żeby kolejną imprezę zrobić w Ciechanowie. Co Państwo na to? A tutaj ktoś do mnie dzwoni znów. Radio 7, dzień dobry.
6: Co Państwo na to?
0: Dzień dobry, witam.
7: Chciałbym pozdrowić wszystkich świrów z Płońska.
0: Mhm. Aha, i koniec, okej. Okay. No to tak króciutko. Świry z Płońska, jadą z oranżadą. Dobra, to może tutaj teraz. Radio 7, witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
8: Pozdrawiamy z Mławy, chcieliśmy zadzwonić z Mławy, pozdrawiamy serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy, my Mławy też pozdrawiamy, po sąsiedzku.
8: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dzięki. No tam strasznie głośno radio grało, nie dogadaliśmy się, ale po sąsiedzku pozdrowienia przesłaliśmy. No dobrze, to jeszcze jeden telefon, jak my tu z czasem stoimy. Tak, jeszcze jeden, śmiało. Witam, dzień dobry, Radio 7.
9: A dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Kłaniam się.
8: Udało
9: się. Oto z żoną Elżbietą.
0: Aha.
9: Jedziemy w tej chwili w stronę Żuromina. A paradoks jest taki, że po południu wyjechaliśmy w celu spędzenia bardzo miłego popołudnia niedzielnego w kierunku Iławy. Aha. No i że cały czas podróżujemy z Radiem 7 dokąd ma zasięg, więc cały czas go słuchamy. No i te zaproszenia ciągle nieustające, powtarzające się zaproszenia skłoniły nas, że spod Iławy wróciliśmy na Żuromin.
0: Super!
9: I już jesteśmy w Łazach.
0: O, to już bliziutko. To już bliziutko.
9: Bliziutko. Za chwilę będziemy, a jedziemy w ogóle spod Grunwaldu.
0: A, no
9: z przepięknego Frygnowa koło Grunwaldu do Iławy, ale nie dojechaliśmy, ponieważ były tak mocne i skuteczne te zaproszenia, te reklamy, a że słuchamy Radio 7 zawsze tam, gdzie jest zasięg, bo pod Ostrudą już później gubię.
0: Tak.
9: Przed Olsztynem też gdzieś tam w Dorotowie już przestaje być zasięg, no i wtedy przełączam na Radio Olsztyn. Ale kiedy jest zasięg, to tylko i wyłącznie Radio 7.
0: No to...
9: Bo jest piękna muzyka, urzekające różne wywiady.
0: I klimat.
10: Domu Radio też jest nastawione na Radio 7.
9: I także Domu Radio 7. Jadę z żoną Elżbietą do was.
0: To jeszcze muszę Państwu zdradzić, że za 2 miesiące uruchamiamy nowe radio, które będzie w Olsztynie i Ostródzie.
9: To słyszeliśmy i sobie pomyśleliśmy.
10: Będziemy już teraz zawsze mogli słuchać tego radia. Czy będziemy pod Olsztynem, czy pod Ostródą, zawsze będziemy.
0: Tak. Tak, tak, tak, to tak.
10: Mile zaskoczy. Zadowoleni z tej muzyki.
9: Żuromin 4.
0: Super. Serdeczności i udanej zabawy w Żurominie życzę.
10: No, mamy nadzieję. Właśnie zawróciliśmy o 180 stopni. Kierunek na miasto zmienił.
9: Spod Iławy. Zawróciliśmy, chociaż mieliśmy do Iławy 16 kilometrów.
10: A ja jeszcze tylko wspomnę, mąż już ręką machnął, już nie dodzwonisz się. A ja mówię, nie, jeszcze raz spróbuję. Jedna się kończyła muzyczka, drugą włączałam i na swój telefon, na męża i w końcu mówię, jest, udało się.
0: Super. Czyli udane popołudnie dzisiaj będzie, tak.
10: Dziękujemy
0: pięknie. Udanej zabawy w Żurominie. Dziękuję bardzo za miły telefon. Ależ emocje dzisiaj, moi drodzy Państwo, po prostu nie jak na grzybobraniu. Nie, nie, tam nie ma emocji. U nas są zupełnie inne emocje. Ponieważ Charlie dzisiaj gotuje w Żurominie i te smakołyki od Charlesa będą dla Was, to też sobie pomyślałem, że jeśli chodzi o szazę, bo była prośba z Ciechanowa, żeby zagrać coś szazy, to mój mały, słodki Charlie, taki utwór kiedyś szaza zrobiła i teraz sobie go posłuchamy na antenie.

0: Niedzielna biesiada, drodzy Państwo, teraz na żywo łączymy się z Barbarą, która w Żurominie jest. Dzień dobry, co tam się dzieje w ogóle?
1: Dzień dobry. No przede wszystkim, proszę Państwa, jest piękne słońce, jest piękna pogoda. O 12 przy na rozpoczęciu imprezy prosiliśmy wszystkich o dobrą energię, żeby te chmury ciemne rozegnać nad Żurominem i co? Udało się, jest piękna pogoda, masa ludzi, jest piękna atmosfera. Jeszcze można do nas dołączyć.
0: A były obawy, prawda? Po tych wczorajszych niespokojnych...
1: Były, oczywiście, że tak. I nic dziwnego, ale no jak się okazało, dobra energia pokazała, że jest najsilniejsza.
0: Czyli dobrym ludziom nawet pogoda sprzyja.
1: Tak, dobrym ludziom Pan Bóg służy, jak to mówią, i nam też służy, bo my jesteśmy dobrzy ludzie po prostu. Teraz właśnie patrzę, jak komisja konkursowa usiadła do stołu i degustuje potrawy. Mhm. Przed sceną odbywa się kurs tańca ludowego.
0: Ejnik tańczy?
1: Nie, Ejnik robił zdjęcia tego wszystko, dokumentuje. Naszym kamperem stoliczek, przy którym można oddać głosy na kolejną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza i złapać jeszcze jakiś gadżecik. Także zapraszamy.
0: Ejnik, wyobraź sobie, że na antenie nawet rozmawiał ze swoją mamą.
1: A wiem, oczywiście, ja wszystko widziałam, to mam wszystko pod kontrolą, słuchaj, wszystko wiem.
0: Super.
1: Bardzo dziękuję. A jeszcze chciałam uprzejmie donieść, że pan Przybyszewski z Działdowa nie przyjechał. Obiecał i nie przyjechał. A pan Bartek z Warszawy był i pytał, czy pan już jest, czy jeszcze go nie ma, bo on by się chętnie z nim spotkał, porozmawiał. I co, panie...
0: Panie Andrzeju?
1: Panie Andrzeju, właśnie, aby się spotkali pani Szkiełka też i pani Radia 7. Cóż to by było za spotkanie?
0: No właśnie.
1: A pan Andrzej, co?
0: No to pan niepotrzebnie zagrałem panu Andrzejowi tydzień temu tą piosenkę, żeby dawał bimber. Spirytus, o właśnie. Może dotrzyma do dziś. Do której jeszcze dzisiaj słuchacze
1: jeszcze
0: mogą?
1: Jeszcze przed nami teraz, przynajmniej do 17, do 18 można do nas dołączyć. O 16 Bobby, 16:15 dokładnie, Bobby na scenie, jeszcze zawkrzanie, najpierw kurs tańca, później jeszcze występ profesjonalny, więc zapraszamy. I jeszcze dostało trochę kaszotto, było, słuchaj, 500 porcji, i została końcówka. Także.
0: Czyli ja już nie zdążę.
1: Ale tam też koła gospodyni. No, myślę, że nie. Ale chciałam ci powiedzieć, że tutaj o tobie myślą, wspominają, przynoszą. Także
0: jest dla mnie jakiś upominek?
1: Tak, suweniry takie. Wszyscy wiedzą, co ty lubisz. Także.
0: No dobrze, czyli przez 2 tygodnie mam już zapewniony...
1: Myślę, że tak.
0: Super. Udanej zabawy wam życzę.
1: Tak, tak. Całe morze wyrazów sympatii, więc ja jestem naładowana przynajmniej do przyszłego roku.
0: Postaram się zdążyć na Bobiego.
1: A jeszcze pozdrawiam panią z Zapiecka, bo wyobraź sobie, że pani z Zapiecka przyjechała...
0: Pani z Zapiecka, nasza ulubiona?
1: Tak, przyjechała, tak, nasza ulubiona, i już jestem z panią z Zapiecka umówiona, że jak ktoś będzie chciał oddać głosy, to my sobie tam zrobimy koło Punkt. Zapiecka, się spotkamy. O. Tak, i też wszystko ogarniemy.
0: A przy okazji hot doga z warzywami zjemy.
1: Dobrze, tak. Ty wszystko musisz przełożyć na jedzenie. Dobrze.
0: Oczywiście, bo w życiu najważniejsze jest jedzenie. Udanej zabawy wam życzę.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Dzięki, do usłyszenia. Na Bobiego może zdążę. Ale słyszycie państwo, już jedzenia dla mnie nie będzie. Może w Zapiecku chociaż się posilę. No dobrze, to takie bardzo miłe akcenty. To ja jeszcze poodbieram kilka telefonów, bo jeszcze kilka chwil mamy. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, miałem za 5 minut.
0: Tak, jesteśmy na antenie, witam, dzień dobry.
2: Więc jestem zdyscyplinowany i odzwaniam. Chciałbym państwu pogratulować przemiłej audycji. Jestem słuchaczem około 12 lat. 11-12 lat. Jeżdżę zawodowo z Nowego Dworu Gdańskiego, rozwożę produkty mleczarskie i mam takie po prostu dni, że to jest to niedziela, wtorek i środa. I zawsze mam zasięg od Ostródy do Wisły, żeby państwa, nawet za Wisłę kawałek. No i chciałem pogratulować, co prawda.

0: nagrania, macie różne, jak to się mówi, dla każdego coś się znajdzie, o tak, no może tak. Serdecznie Państwu gratuluję udanej audycji, życzę wszystkiego dobrego, do widzenia Państwu.
1: Dziękuję, bezpiecznej podróży, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję Panu bardzo, bardzo dobrze Pan prowadzi audycję.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się, do usłyszenia. Taki miły telefon, widzą Państwo. 12 lat jest Pan z nami i jeszcze się Pan nie znudził, a są, jak słyszeliśmy, są tacy jak Pan Tadeusz, który jest od początku i też jeszcze się nie znudził, no niebywałe. Dobrze, czasami mi tutaj takie głosy są, no ileż można w kółko słuchać tego samego, przecież ludzie się znudzą. No ale jak się okazuje, niekoniecznie się znudzą. Może gdyby ta muzyka, która leci w Radiu 7, była dostępna też w innych rozgłośniach, to może łatwiej by było się znudzić, prawda? Ja mam takie coś, że jak na przykład jadę gdzieś dalej, rzadko to się zdarza, żebym miał urlop, ale czasami na weekend, chociaż uda mi się kilka razy w roku wyjechać, taki skrócony, no bo na biesiadę muszę do Państwa zdążyć, to gdzieś słucham tych stacji radiowych lokalnych i też niekoniecznie lokalnych gdzieś po drodze. Jednak jakoś, kurczę, najlepiej jest jak gra Radio 7. Mi też się przez tyle lat jeszcze nie znudziło. No dobrze, to jeszcze telefon odbieram. Witam, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Dzisiaj nie będzie prywatnych pozdrowień dla żony, tylko dla pana, dla pana małżonki. Z tej strony Mariusz z Kobyłki. I chciałbym opowiedzieć panu historię mojej przygody z Radiem 7.
1: O, chętnie posłucham.
2: Otóż, od wielu lat jeździmy nad morze, nad polskie morze na urlop. I wracamy tak zwaną trasą numer 7.
1: Tak.
2: I jadąc 6-7 lat temu po raz pierwszy przeszukiwałem stacje radiowe i włączyło mi się Radio 7. I od tamtej pory nie ma innego radia. No nie ma innego radia. Muzycznie jesteście najlepsi. Ale wytłumaczę to dlaczego. Dlatego, że jestem miłośnikiem muzyki lat 90. No i wy to robicie. Jesteście po prostu najlepsi. Więc tak, panie Piotrze, i dla pana małżonki Barbary, dobrze mówię?
1: Tak.
2: Najlepsze życzenia, żebyście byli wytrwali i robili skutecznie to, co robicie.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Wielkie, wielkie ukłony dla Radia 7 i dla pana. Pozdrawiam, Mariusz z Kobyłki.
1: Dziękuję, pozdrowienia dla całej rodzinki i liczę na kolejne wspólne lata.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Dziękuję, do usłyszenia. To ja jeszcze raz Państwu przypomnę, bo tak też czasami tutaj Państwo pytają, o co chodzi z tym drugim radiem. No jest tak, że my troszkę na fali sukcesu Radia 7 postanowiliśmy też uruchomić drugie radio, bo nam zasięg się kończy koło Olsztynka, a my chcielibyśmy jeszcze na północ troszkę tam ponadawać. Wprawdzie to już nie będzie Radio 7, to będzie inne radio, inne audycje, inni ludzie, ale mam nadzieję, że klimat muzyczny pozostanie bardzo zbliżony do tego klimatu Radia 7. Więc już za mniej więcej 2 miesiące uruchamiamy w Olsztynie Radio Wama, jak Warmia Mazury, w Olsztynie na 102,2 i na Mazurach Zachodnich, okolice Ostródy i Ławy na 91,3. I tam też postaramy się słuchaczy zarażać dobrą, pozytywną muzyką, taką, jakiej nie znajdą Państwo w innych stacjach radiowych. Czy nam się to uda? Nie wiem tego. Spróbujemy. Bardzo trudny, konkurencyjny rynek. Ale jak nie spróbujemy, no to się po prostu nie dowiemy, czy to jest możliwe, czy to się uda, czy to się nie uda. Ale proszę naszych słuchaczy, proszę się nie obawiać. Oczywiście Radio 7 w żaden sposób nie jest zagrożone tym drugim radiem, Radiem Wama. Siedziba Radia 7 w dalszym ciągu pozostaje w Mławie. Proszę się nie martwić. Wszystko jest pod kontrolą. Damy radę. To co? Jeszcze jeden telefon? Bardzo proszę. Halo, halo. Tu Radio 7. Witam. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie.
3: Radio 7, tak?
1: Tak, to my.
3: Ja życzenia chciałam złożyć, proszę pana. Chciałam złożyć życzenia dla twoich wnuczków, dla Justynki i Michała Szabrańskich z Ciechanowa, ja dzwonię. I dla ich córeczki Mai, która skończy w październiku 5 latek, i za synka Olusia, który skończył w maju roczek. I życzę im wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę im babcia Hania.
1: Panie Haniu, wszystkiego dobrego dla Pani też od nas.
3: Dziękuję serdecznie, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za życzenia. Dziękuję
1: serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, pozdrawiam. Nie wiem, co to się dzisiaj zadziało, ale Ciechanów, dzisiaj co drugi telefon z Ciechanowa. Bardzo mnie to cieszy, nie to, żebym narzekał.

0: Broń cię, Panie Boże. Jeszcze ktoś dzwoni. Witam, dzień dobry, dzień dobry. O, tutaj coś dzwoni. Może tutaj ktoś jest. Dzień dobry, witam. A kuku. Halo, halo. Czy porozmawiamy?
1: Tak, porozmawiamy.
0: Dzień dobry.
1: Dzwonię z Mławy. Chciałam złożyć serdeczne życzenia z okazji 14 lat dla Radia 7.
0: Dziękujemy.
1: No i moja Zuzia też, moja wnuczka, bo jak rysuje ze mną, to chętnie słucha też Radia 7.
0: No właśnie, rysowanie od razu lepsze jest.
1: Lepsze, tak. A moja kuzynka z Olsztyna cieszy się, że tam za 2 miesiące, zdaje się, będzie to nowe radio Wama.
0: Tak, tak.
1: Także, bo ja do siostry jeżdżę do Olsztyna, a jej córka Ania cieszy się, że będzie wasze radio i tam grało w Olsztynie i w okolicach.
0: Wszystko się zgadza. Serdeczne pozdrowienia i Zuzie proszę uściskać od nas.
1: Dobrze. A to dzwoniła Teresa od SMS-a.
0: Pani Teresa.
1: Dzwoniłam się w ostatniej chwili.
0: Dziękuję.
1: A i wszystkiego dobrego dla pana, panie Piotrze, dla pani Basi, dla całej redakcji, dla pana Ejnika, no dla całego Radia 7.
0: Dziękuję pięknie.
1: I dalszych 14, a nawet 140 lat.
0: Pani Tereso, ukłony. Bardzo dziękuję za miły telefon i za miłe życzenia. Moi drodzy państwo, patrzę na zegar. To już 7 minut brakuje do godziny 15. No to ja już zamykam tutaj ten kramik, bo jeszcze muszę zaprogramować dla państwa muzykę po godzinie 15 i chciałbym zdążyć jeszcze na Bobiego do Żuromina. Może mi się uda. Państwa jeszcze zachęcam też do tego, ażeby do Żuromina się udać, bo tam jeszcze się nie skończyło. Nie, nie. Do 17, 18 te atrakcje jeszcze w Żurominie potrwają, więc myślę, że jeszcze się państwo załapią na najlepsze atrakcje. Tym bardziej, że słońce na żuromińskim niebie już jest, więc czegóż nam więcej trzeba. Piotr Ploch, bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, za dzisiejszą atmosferę i słyszymy się za tydzień w niedzielnej biesiadzie.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C. Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Tęczowe krople, w których są promienie słońca.
1: Reklama.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Ekopark w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
6: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
7: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
8: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
5: Rolniku, hodowco, TV Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TV Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie. Niepotrzebnie zawyły syreny. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba antyukraińskich wpisów w internecie. Kluski śląskie na trasie do Katowic, ryba po drodze na Pomorze. Wars ma nowy pomysł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów. Poinformował o tym Lubelski Urząd Wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, organizacja nacjonalistów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
3: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne, było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
2: Badacze zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
4: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład, jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
2: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści, wybierający się do Grecji, nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 23 dzień sierpnia. W 2015 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski w Mistrzostwach Świata w Pekinie zajął 6 miejsce.
3: I'm very glad that I'm here, that I'm come back after 7 years, after my Olympic title.
2: W 2019 roku odbyła się premiera filmu Sługi Wojny. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
4: Poznajesz? Marek Abramski, specjalista od przeszczepu szpiku, sportowca.
5: Jest jakaś grubsza sprawa. Pachnie zdradą stanu.
2: Urodzili się. W 1878 roku Augustyn Grajek, właściciel apteki przy obecnym placu Mickiewicza 30 w Działdowie, członek działdowskiego magistratu. W 1898 roku w Anielewie w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim Tadeusz Szaliński, prawnik i działacz niepodległościowy, członek Rady Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w 1936 roku. W 1917 roku w Mochowie w powiecie sierpeckim Franciszek Ciepliński, hydraulik, aresztowany przez Niemców za sabotaż w parowozie Wozowni w Nasielsku w powiecie nowodworskim i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. Przeżył okupację niemiecką. W 1922 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Narcyz Hieronim Kowalkowski walczył pod Monte Cassino odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1925 roku Jerzy Otello, duchowny luterański, wieloletni administrator i proboszcz parafii w Nidzicy, administrator innych parafii mazurskich, znany bibliofil, regionalista, publicysta, miłośnik mazurskiej historii. W 1926 roku Jerzy Gąsowski, archeolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieisztora w Pułtusku, w tym samym mieście zmarł. W 1975 roku Sławomir Święcki, piłkarz, który występował na pozycji obrońcy, w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie zaliczył 28 występów.
6: Dzisiaj dzieci zaczynają w wieku 6-7 lat. Myśmy zaczynali, jak mieliśmy 12-13.
2: Zmarli w 1527 roku Rafał Leszczyński, biskup płocki, pochowany w kolegiacie Zwiastowania Najświętszej Marii Panny św. Mateusza w Pułtusku. W 1945 roku w Bieżuniu Ludwik Bartłomiej Węglewski pracował jako rachmistrz w Urzędzie Miasta. W 1860 roku zastępca burmistrza Bieżunia, działacz społeczny, filantrop, cieszył się dużym szacunkiem wśród lokalnej społeczności. Współtwórca i sponsor Ochotniczej Straży Ogniowej wybudował w rynku Bieżunia dwupiętrowy murowany dom, w którym otworzył ekskluzywny sklep i restaurację. Oprócz tego uruchomił elektrownię i piekarnię. W 1951 roku w Przasnyszu siostra Maria Jadwiga od Najświętszego Serca Jezusowego, urodzona w Milewie Rączkach w gminie Krasne w powiecie przasnyskim, mniszka klaryska kapucynka drugiego zakonu świętego Franciszka reguły świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1983 roku Janusz Prawdzic Szlaski, urodzony w Pułtusku nauczyciel, urzędnik, podpułkownik Armii Krajowej, komendant okręgu Nowogródek Armii Krajowej, działacz emigracyjny, awansowany do stopnia pułkownika kawalerii przez władze emigracyjne. W 1994 roku Marek Elżanowski, prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego. Młodość spędził w Przasnyszu, gdzie ukończył szkołę podstawową nr 1 i liceum ogólnokształcące. W 2022 roku Irena Morawska, urodzona w Ciechanowie dziennikarka, reporterka, scenarzystka filmowa.
7: Na pomysł naszego filmu wpadliśmy, gdy telefonując pod powszechne w prasie ogłoszenia fotomodelki poszukuje, często odzywały się agencje towarzyskie.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Skutki nawałnic na Podlasiu. 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie. Duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdę. Odsłonięto jego mural. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarię. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
3: Szczepionka Moderny bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
2: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
4: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
2: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udinese.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zabójstwo kibica w Krakowie. Policja zatrzymała 9 osób. Jeszcze przez tydzień tańsze paliwo, potem koniec programu CPN. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych nastolatków. Dwaj bracia odnalezieni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja ustala przebieg śmiertelnego pobicia mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób mogących mieć związek z morderstwem. Wstępnie ustalono, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Zabójstwo nagrały kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
3: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
2: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiara to kibic Hutnika Kraków. Sprawę skomentowała już Wisła Kraków. Klub potępił zbrodnie, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
4: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
2: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
5: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
2: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13- i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas, Twoje źródło ciepła.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Leka udar w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Zbliża się godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szkoły szykują się na wiele zmian. Dyrektorzy alarmują: za mało czasu. Zełenski przyjął ustawę o Panteonie Narodowym. Budzi ona obawy w Polsce. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dostaliśmy za mało czasu na tak wiele zmian, skarżą się niektóre szkoły. Od nowego roku będzie nowy obowiązkowy przedmiot, czyli edukacja zdrowotna. W programie ma być też więcej zajęć praktycznych. Zmiany obejmą także korzystanie z telefonów komórkowych i zasady żywienia w szkolnych stołówkach. Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
3: Najtrudniejsze jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
2: Ostatniego dnia wakacji nauczyciele będą protestować. Domagają się 15% podwyżek, a nie 3%, które zaproponował rząd. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że trafią do niego osoby odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Zełenski podkreśla, że tylko od Ukraińców zależy, kto zostanie tam uhonorowany.
4: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
5: Tylko Ukraińcy będą wyrzucać dla siebie, kto jest naszymi herojami.
2: Panteon ma powstać w samym centrum Kijowa. Według śledczych nadmierna prędkość była przyczyną tragedii w Krakowie. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i staranował spacerujące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie niemowlęcia. Kierowca ma jutro stanąć przed prokuratorem. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździć po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych, będą nowocześniejsze, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
6: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
2: Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. W nocy na północy Polski cały czas może padać, na południu nie powinno. Temperatura około 10 do 12 stopni. Jutro też pogoda w kratkę. Nad morzem możliwe burze, a deszczowo może być w ogóle w większej części Polski, poza samym południem, gdzie nadal sucho i słonecznie. Temperatura około 20 stopni.
7: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
0: Reklama.
2: Right now. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. Roots Rock Reggae.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pałac Prezydencki przeciwny zmianom podatkowym zaproponowanym przez rząd. Patrioty i radary dla Ukrainy, koalicja chętnych zapowiada pomoc. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pałac Prezydencki krytykuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego oraz wyższe podatki dla osób z wyższymi dochodami. Ben O'Connor.
3: Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza zmiany podatkowe proponowane przez rząd nie zyskają akceptacji Karola Nawrockiego.
4: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
3: W rzeczywistości prezydent obawia się utraty poparcia wśród wyborców Konfederacji, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
5: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem.
3: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych przez rząd zmianach zapowiadanego w wyborach podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt.
2: Sojusznicy Ukrainy szykują kolejne wsparcie. Jutro przywódcy państw tzw. koalicji chętnych będą rozmawiać o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, zwłaszcza o wzmocnieniu obrony powietrznej.
6: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
2: Podkreślał Wołodymyr Zełenski w czasie dzisiejszych obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Jutro będzie ukraińskie święto niepodległości. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Sąd w Grodnie wpisał stronę internetową i profile tygodnika na listę materiałów ekstremistycznych. Media wskazują, że ta decyzja może mieć związek z publikacjami krytycznymi wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki i materiałami o więźniach politycznych. Jako rzekomo gazeta ekstremistyczna, Gość Niedzielny dołączył do takich marek jak BBC, Euronews i Polska Agencja Prasowa. Powiedz mi, czego szukasz, a powiem ci, czy do siebie pasujemy. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. A to, że gusta partnerów upodabniają się do siebie, też według nich świadczy o głębokim uczuciu. Na północy Polski noc może być jeszcze deszczowa. Na południu nie powinno padać. Jutro niebo częściowo zachmurzone, deszcze wystąpią w przeważającej części kraju, sucho tylko na samym południu Polski. Temperatura wszędzie około 20 stopni, cały czas może być nieprzyjemny wiatr.